gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

Nowy rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak. Chciałbym zadzwonić, że

0: Budzi nas o poranku, Zalia i Tylko kochaj mnie w to w ten piątkowy poranek, moi drodzy, wstawaj, nie udawaj.
1: Dzień dobry.
2: Wjeżdżamy na pełnej, na peron. PKP wprowadza taką zmianę na dworcach polskich od października. Przy podawaniu miejsca odjazdu pociągu podawany będzie już tylko peron, a nie peron i tor. Czyli nie będzie, że pociąg pospieszny przyjeżdża na peron 4 i tor 6, czy to jakoś tam.
0: Nie, to bardziej brzmi.
3: Będzie prościej, nie?
0: Będzie prościej.
3: Czekamy na takie oznaczenie, że będzie pociąg żółty, wjedzie na peron zielony. Zapraszamy grupę puchatków, połącz punkciki, pokoloruj misia i zapraszamy do pociągu.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
3: Oleśnica 96 FM.

0: A i co, my wam nie puścimy Ebena, All of My Love od rana? Jasne, że puścimy, bo sobie cenimy dobrą zabawę.
1: Tacy jesteśmy we Wstawaj Nie Udawaj, ale też cenimy was przede wszystkim, bo to jest program, który wy także tworzycie.
2: Wy przede wszystkim piszecie nam o tej porze i chwalicie się tym, jaka praca już nie śpi, w jakiej pracy siedzicie, co robicie od samego rana, a może i od nocy.
0: No.
2: Messenger RMF Max to jest takie miejsce, w którym codziennie się spotykamy i tam nam wysyłacie głosówkę, nagrywając się, jaka praca nie śpi.
0: Ale może też na Instagramie, my jesteśmy z was bardzo dumni, niech wszyscy się spotkają, niech przybiją sobie piątkę, niech zrobią wszystkim dzień. Szarpiemy tych, co śpią, żeby się dowiedzieli, jaka praca nie śpi.
1: Wstawaj, wariacie. Więc jeżeli do tej pory jeszcze nigdy takiej głosówki nie nagrywałeś, nie wysyłałeś, zobacz, jakie to jest proste. Wchodzisz na Facebooka, wchodzisz na Instagrama RMF Max, wciskasz sobie mikrofonik i wysyłasz nam głosówkę, jaka praca nie śpi o tej porze.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
0: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.

0: podróży między łazienką a kuchnią. Gramy wam takie numery: Junior Caldera, Sofia Lisbeck, Can't Fight This Feeling, a to wszystko jeszcze przed 6 w RMF Max.
1: I żebyście się nie zgubili w tym dniu, to mamy dla was porcję świeżych informacji, jak żyć, co robić, co się dzieje. Wszystko zaraz we fleszu w RMF Max.
2: Koniecznie zostańcie, koniecznie posłuchajcie tych najważniejszych informacji. Za chwilę też finał naszej zabawy, czyli jaka praca nie śpi, wariacie. Możesz jeszcze nagrać głosówkę. RMF Max.
3: W RMF Max trzymamy rękę na pulsie i mamy dla was najważniejsze informacje. Gabriela Jaremenko, zapraszam na flash. Ponad 1100 przedstawicieli dolnośląskich szkół zostało przeszkolonych, jak reagować po ogłoszeniu alarmu. Spotkanie zorganizował Dolnośląski Urząd Wojewódzki wspólnie z Kuratorium Oświaty na polecenie wojewody dolnośląskiej.
4: Podczas szkolenia omówiono m.in. zasady postępowania po otrzymaniu komunikatu ostrzegawczego, wybór bezpiecznego miejsca w budynku, przemieszczanie uczniów, sprawdzanie obecności, współpracę ze służbami oraz komunikację z rodzicami.
5: Ostatnie sytuacje w innych regionach Polski tylko potwierdzają, jak ważne jest, żeby takie procedury były znane, ale przede wszystkim przećwiczone. Rodzice powinni mieć pewność, że w chwili zagrożenia szkoła wie, co robić, a dzieci są pod dobrą opieką.
4: Mówiła wojewoda Anna Żabska. Kolejnym etapem będą ćwiczenia we wszystkich szkołach.
3: Informował reporter RMF Max Piotr Paszkowski. A o bezpieczeństwo mieszkańców w czasie zagrożenia postanowiła też zadbać Świdnica. Miasto przygotowuje Świdniczan do podjęcia szybkich i właściwych działań. W tym celu na stronie miasta uruchomiono specjalną zakładkę Zarządzanie kryzysowe. Znajdziecie tam m.in. instrukcje dotyczące postępowania w przypadku różnych zagrożeń, poradnik bezpieczeństwa czy szczegółowy wykaz miejsc schronienia w Świdnicy.
6: Słuchacie RMF Max.
3: Pora na ortograficzne wyzwanie dla wszystkich mieszkańców Jawora. Ruszyły zapisy na 16 jaworskie dyktando. Zmagania zaplanowano na 23 i 24 listopada. Więcej informacji znajdziecie na stronie Jaworskiego Ośrodka Kultury. W Oleśnicy może się odbyć nowy festiwal. Po sukcesie pierwszej odsłony Art in the Castle organizatorzy chcą rozszerzyć wydarzenie o festiwal Oleśnica – Miasto Historii i Sztuki – Historia, która żyje. Projekt został zgłoszony do budżetu obywatelskiego.
7: Co się będzie odbywało? Za dużo nie chcę zdradzać, gdyż wszystko tak naprawdę jest zależne od budżetu. Jeśli chodzi o nasz festiwal Art in the Castle, który udało nam się w tym roku zrealizować, będą tam oczywiście rzemiosła, warsztaty, muzyka, będzie też tatuaż. Natomiast Historia, która żyje, tam będą rzeczy dodatkowe, związane i z historią, i z Oleśnicy, Dolnego Śląska. Będzie też oczywiście bardzo dużo prelegentów.
3: Tłumaczył Tomasz Błaszczak, współinicjator projektu. A po kulturze czas na sport. Akademia Koszykówki Górnik Trans EU Wałbrzych zaprasza najmłodszych na treningi. Trenerka Agata Wołk-Łaniewska podkreśla, że chodzi przede wszystkim o zabawę i naukę zasad.
8: Chodzi o to, żeby zaszczepić w nich taką pasję, bo sport uczy ich wielu aspektów, które mogą później wykorzystać w normalnym życiu, tak? Zaradności, wytrwałości, ciężkiej pracy, że no nic nie weźmie się znikąd.
3: Trwa nabór do grup dla dzieci z roczników od 2018 do 2021. I na koniec jeszcze jeden dobry news dla najmłodszych, tym razem tych z Jedliny Zdroju. W modernizowanym właśnie Parku Południowym powstanie mały plac zabaw. Na miejscu nie zabraknie tego, co maluchy lubią najbardziej, czyli zjeżdżalni i piaskownicy.
2: 2 minuty po godzinie 6 od razu na dobry początek wjeżdża Denny, od razu wjeżdża If Only You i my wjeżdżamy. Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
0: Karola Kowalska,
1: Mateusz Marek, wjeżdżamy.
2: To będzie...
0: Co?
2: Coś chciałem powiedzieć. Super piątek.

0: Ila Jox, Reasons, 7 minut po godzinie 6. Jaka praca, nie śpi, wariacie?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Duma, duma i jeszcze raz duma. Szukałem innego słowa, ale to jest tylko duma.
0: Na dół.
3: Z tego, że nie śpicie o tej porze i teraz niech wszyscy usłyszą, dajcie głośniej radio, otwórzcie okno w samochodzie, niech cały świat się dowie, jaka praca nie śpi.
4: To nasi bohaterowie na dzisiaj.
5: Dostawca części samochodowych, trasa E4 Wadowice.
0: A no, czy podbija pan przeglądy przy okazji? Może, bo mamy tutaj kilku chętnych.
3: Brawo,
0: studiu.
3: Brawo, niech
6: czeka. O tej godzinie nie śpią oczywiście żołnierze. Pozdrawiam.
3: Baczność
0: do hymnu.
3: Dziękuję bardzo.
4: Szacunek, że jesteście. Co się mówi żołnierzom? Szacuneczek?
3: Nie, piątkę nie. Się przybija, nie wiem.
0: Piątkę, słuchaj, niech będzie. No.
4: Jeszcze jest jedna fantastyczna.
7: Ho, ho, ho! To Mikołaj! Moje elfy!
0: Tak, Mikołaj i elfy. No, chłopie, jeszcze 1 listopada nie było, jakie święta, no.
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
3: Się urwał spod choinki jakiejś, nie wiem, skąd się wziął, ale fajnie, że się odezwałeś, bardzo fajnie.
0: Super, że nawet Mikołaj jest o poranku z nami, więc jeżeli słuchałeś akurat teraz RMF Max, to przytulujcie święty Mikołaj.

0: No i co? Można się fajnie bujać z rana? Można oczywiście, po to właśnie jest Neptunika i What If, po to to gramy w RMF Max.
1: To jest Wstawaj, nie udawaj. Słuchajcie, jest rekord świata absolutny. Największa, najcięższa dynia na świecie w historii naszej planety ever została ostatnio wyhodowana. Waga! Grubo ponad tonę 200 kg, 6 metrów przekracza obwód z Wielkiej Brytanii. No generalnie gigant, gigant dynia.
2: Ja bym w ogóle tę dynię nazwał Arka.
1: Czemu? Nie,
2: Arka dynia.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
8: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

0: Zara Larsson, Lush Life robi kolorowy poranek w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: 31 minut po godzinie 6 to jest najwyższy czas, ekipa, żeby się obudzić i razem poszukać kluczy, które znowu Mateuko gdzieś schował.
0: A ja mam teraz pomysł na to, żebyśmy zmienili naszą zabawę.
2: No?
0: Gdzie są klucze, ale to jest edycja weekend. O?
2: Okej.
3: Okej,
2: niech będzie w takim razie.
3: Gdzie są klucze schowane przed weekendem? Jakie są wasze pomysły? Nie ma złych odpowiedzi. Nagrywacie głosówki na Messengerze albo Instagramie RMF Max. Słuchajcie, kto wie, kto ma ochotę, niech się wrzuca, niech wrzuca wiadomość, a jak ktoś niech słucha, bawimy się świetnie, na tym polega ten program.
2: No oczywiście, że tak. Także teraz się wsłuchajcie. Gdzie Mateuko schował klucze, ale to edycja weekend. Zapraszamy na Facebooka i Instagrama RMF Max. Tam wysyłacie głosówki.
4: Słuchasz poranka RMF Max.
0: No i teraz wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Jak nie chcesz się bawić, tylko chcesz słuchać, to też możesz. A jak chcesz się bawić, to zapraszamy.
2: I przy okazji możesz się usłyszeć na antenie RMF Max i niech wszyscy usłyszą twój głos, tak jak
0: same
2: słyszycie
0: plusy
2: teraz nas i ekipę Mroza i Kasperczyka. O, Kuba już coś wysłał. Zaraz, Kuba, odsłuchamy.

0: Talk to you i another 8 minut po wpół do 7 w RMF Max. Słuchamy waszych głosówek, które do nas wysyłacie na Messengerze i naprawdę mega super się z wami bawimy.
1: To jest właśnie ten dźwięk, to jest dźwięk, który ma się wam kojarzyć z tym, gdzie Mateuszko schował klucze, to jest edycja Weekend. Przynosicie nam najlepsze głosówki, jakie tylko można na naszego Instagrama i Facebooka RMF Max.
2: W puszce po sardynkach ze środowego śniadania.
1: No właśnie czułem, no, ale to nie to.
0: Gdzie są klucze?
3: Kluczyki są w kubku na kawę.
4: Oj, z kapusty słychać, że było już wypite.
1: Au, wiadomo.
5: Klucze są tam, gdzie schowałeś, to wtedy pójdziesz do kolegów.
1: Ale skoro się nie wypuścimy z tego studia, nie? Także tutaj decyzja.
0: Tak, tylko na weekend.
6: Piąteczek, piątunio, weekendzi, klucze są w shakerze.
0: No mogłyby być.
1: To jest klucza kolada?
7: Max.
1: Tak to się nazywa?
7: Reklama. Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
11: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
12: Szukasz miejsca, gdzie zakupy zrobi cała rodzina? Market budowlany Pszczółka to raj dla majsterkowiczów i profesjonalistów. Ogromny wybór, świetne ceny i fachowe doradztwo. W markecie budowlanym Pszczółka znajdziesz wszystko, co potrzebne do domu i ogrodu. Od narzędzi i materiałów budowlanych po meble ogrodowe, grille i dekoracje. Zapraszamy do Moszyc koło Twardogóry lub w Oleśnicy przy ulicy Wrocławskiej. A, i śledź nasze promocje na Facebooku. Market budowlany Pszczółka. Buduj i urządzaj z uśmiechem.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
21: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
20: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
22: I po reklamie.

0: Gosz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga,
4: z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

0: 10% ciężaru.
1: Jak on to zrobił?
2: Nie wiem, ale spokojnie, spokojnie, bo on ma takie, wiecie, specjalne zawieszenie. Wiecie jakie?
0: No.
2: Służbowe zawieszenie.
3: Słuchasz poranka RMF Max.
1: Wytrzyma, da radę.
2: Tak, był taki przeładowany, bo tam wiózł wszystkie memy z Heizerem i pizzą książula.

No, jak tkwicie w miejscu o tej porze, to chyba najwyższa pora ruszyć z tego miejsca, bo 4 minuty zostały nam do godziny 7. Dawid, Podsiadło i pięknie płyniesz. O 7 u nas Flash Sports i prognoza pogody, czyli wszystko, czego potrzebujecie o tej porze.

0: świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
2: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: I po reklamie.

0: czwartek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
4: Wjechała siódma, czas na Flash Sport i Pogodę. Jest z nami Ania Łopuszańska.
5: Dzień dobry, jestem. Zapraszam na Flash. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem, szczególnie na północy kraju. Alerty drugiego stopnia wydano dla Pomorza, dla powiatów wzdłuż wybrzeża. Powieje z prędkością do 100 km na godzinę, a o poranku może też zagrzmieć. Alerty pierwszego stopnia wydano też dla części Pomorza Zachodniego i Podlasia. Będą aktywne do wieczora. Niewykluczone, że 15-latek, sprawca tragicznego ataku w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach na Mazowszu, będzie odpowiadał jak osoba dorosła.
6: Proceduralnie jest tak, że sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
5: Tłumaczy sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik. Dziś do sądu mają zostać przekazane zabezpieczone przez prokuraturę ślady i dowody. Trzeba wprowadzić przepisy pozwalające na szybkie blokowanie przez państwo mowy nienawiści w internecie, mówił wczoraj szef rządu Donald Tusk. Na wiejskiej politycy tymczasem wzięli się za nielegalne treści w sieci. Wieczorem Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na błyskawiczne ich blokowanie. W styczniu część przepisów zawetował prezydent, potem zmianami zajęło się Ministerstwo Cyfryzacji. Procedury pozwolą na szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci. Ustawa antyalkoholowa przyjęta. Jest zgoda Sejmu na wprowadzenie w kraju nocnej prohibicji. Nowe przepisy przewidują też zakaz promocji alkoholu. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Po 237 dniach w kosmosie ekipa astronautów wróciła na Ziemię. To czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach misji Crew 12.
7: And as you can see on your screen,
5: jak widzimy, mamy widoczne potwierdzenie o wodowaniu. Ekipa prowadziła badania naukowe dotyczące komórek macierzystych, zachowania ludzkiego organizmu w warunkach mikrograwitacji i hodowli kryształów w kosmosie.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: No i na otwarcie piłka ręczna w trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Wisła Płock wygrała starcie z Wardarem Skopje 32-26, a dziś będziemy śledzić zmagania naszych tenisistów. Przede wszystkim w turnieju w Chinach popiszą się Hubert Hurkacz oraz Iga Świątek. W drugiej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju Hubert Hurkacz zmierzy się z Nowakiem Dziokowiczem.
8: Niezwykłe wyzwanie, będę grał pierwszy mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
5: Start spotkania w południe o 13:00. Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie powalczy z Belgijką Elise Mertens.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Dziś wiatr może potargać włosy, a parasol i kurtka to zestaw obowiązkowy. Jesień pokazuje swoje gorsze oblicze, niestety na termometrach znacznie mniej niż ostatnio, od 12-13 stopni na północy, przez 14 stopni w przeważającej części kraju, do 15 na południowym zachodzie, do tego szarości, no i jedynie niewielkie przejaśnienia niestety.
3: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
9: Ej, a pamiętacie jak było 40 stopni? Jak teraz mówiliśmy, że jest za ciepło?
10: Ja nie pamiętam.
5: Bo my sobie narzekamy na takie rzeczy zazwyczaj.
9: Dzień dobry.
10: Ciepłe wspomnienia. Filip Kliber.
9: Karola Kowalska.
10: Mateusz Marek. A Ania będzie za godzinę. Będziesz, Aniu?
5: Będę, przyjdę.
10: To posłuchaj sobie Alana Walkera.
9: Jakby się coś w tej pogodzie tam dało zmienić, Ania, to chętnie tam przyjmiemy.
5: Postaram się.
9: Słońca.
5: Postaram się, skłamię po prostu.
10: Niżej, wyżej.
9: Nie. Biomety. Tylko prawda.

0: Zagwizdałbym, ale średnio mi to wychodzi, za to super to wychodzi tej ekipie. Alok, Ziba, Portugal The Man, Dive Into The Ocean na 10 po 7.
1: Karola i Mateuko.
2: Taki piesek truflowy wybrał się na grzyby w Abruzji. Piesek taki, który już szkolony jest do szukania trufli. Zamiast trufli chodził, szukał i znalazł, wiecie co? Taki woreczek z białym proszkiem i okazało się po oględzinach policji, że to jest warte 25 tysięcy euro.
3: No proszę bardzo, 25 tysięcy euro. No bo to był piesek, który miał nos, ale nie do grzybów, tylko po prostu nos do interesów miał.
4: Słuchasz Poranka RMF Max.
0: Skoro znalazł biały proszek, to może pies Heizera, tylko starego.
2: Czy do prania, tak? No tak, rozumiem. Tak.

0: I od razu lepiej jest w samochodzie. 15 minut po godzinie 7 Paraiso w RMF Max. We wstawaj nie udawaj, ale teraz, moi drodzy, to będzie humor dopiero. No, teraz to będą jaja.
1: Mamy dla was propozycję weekendowej zabawy. Mega suchej, takiej, że będzie trzeba regularnie przepijać wodą. Chcemy was zaprosić do zabawy pod tytułem Żartoniada. Śniadaniada, czyli każdy przesyła śmiesznego suchara, ale takiego właśnie, że...
2: Takiego, aż, wiecie, takiego, tak, takiego, że pan Karol byłby naprawdę dumny.
1: Mocne suchary, tylko mocne.
2: Ten pan Karol, który zawsze suchary opowiada. No to co, na pewno macie jakiegoś asa w rękawie? I jak chcecie, żeby wszyscy inni w naszym kraju powtarzali wasz żart w piątek w pracy, no to to jest ten moment. Wysyłacie nam głosóweczkę na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. Wasz ulubiony suchar, my go potem zapodajemy na antenie i bolą nas brzuchy ze śmiechu.
1: Ja mam fajnie? Pierwszy.
0: No dawaj.
1: Dlaczego bateria jest mokra? No bo pada.
0: Jezus. No, więc wy widzicie, to nie będzie trudne przeskoczyć ten poziom.
1: Tak. Czekamy na ekspertów.
0: Nagraj głosówkę, jeżeli do tej pory jeszcze tego nigdy nie robiłeś, to jest najlepszy moment, żeby wysłać nam swojego suchara.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
14: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501 285858.
15: I po reklamie.

0: Na zawsze. 7:29 jest Zalia i tylko kochaj mnie, ale teraz uwaga, nie zapinajcie pasów, bo będą was bolały brzuchy od śmiania.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Będą albo nie będą, bo to są żarty wysokiego ryzyka, ale takie najbardziej lubimy. Wjechały do nas z głosóweczkami suchary od was po to, żeby urządzić wszystkim razem piątek, żebyście mieli co przez cały weekend powtarzać. Kochani, co odpalmy naszą pierwszą w historii?
0: Śniadaniadę!
2: Śniadaniada!
3: I bardzo
4: proszę. Jak nazywa się Japończyk, który widzi okno? To Shiba.
5: A dlaczego beton nie ma pracy? Bo go wylali.
6: Dlaczego elektrycy w poniedziałki często nie przychodzą do pracy? Bo po weekendzie są na fazie.
7: Jakiej dziewczynie wychodzi najlepiej taniec? Dance.
3: Tak, to jest mocne.
0: To był taniec z wami, ludzie kochani.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
8: No i gdzie? Gdzie słyszeliście te suchary?
0: Oczywiście, że w RMF Max.
8: No to wiecie, co mówić dalej. Dzielcie się sucharami, a my do sucharów, do śniadania, do kawy gramy. Kylie Jackson w RMF Max, minuta po 7:30.
3: Dance, dance.

0: ale wam zagraliśmy na dobry humor. Faruko i Pepas, to jest RMF Max.
1: I teraz, słuchajcie, są dwie informacje. Jedna jest dobra, a jedna jest zła, ale też w sumie dobra.
2: To może zacznie od tej złej, co?
1: No, zła jest taka, że dzisiaj jest ostatnia szansa, żeby wygrać milion, ale spokojnie, w tym tygodniu.
2: A to spokojnie w takim razie, bo dobra jest taka, że ten milion może być już twój dzisiaj i jeszcze jest łatwiej go zgarnąć właśnie teraz, bo robimy dwa finały. Masz dzisiaj aż dwie szanse na zostanie milionerem. No,
0: ale
2: po prostu,
0: fajnie.
2: No.
0: W sejfach minimum 5000 złotych, ale to, co wygląda tam najlepiej, jak tak patrzymy sobie, no to jest ten okrągły milion złotych, to jest naprawdę, słuchaj, mega dużo pieniędzy i to jest na gołe oko widać.
1: Wiemy, że jesteście jakby w biegu, że jest rano, ale jakby dobrze jest to załatwić teraz, no bo potem człowiek zapomni.
2: Dokładnie.
1: I zagrać lepiej już od samego rana, no.
2: Także jeden SMS, jedno zgłoszenie, a już masz szansę na dwa finały i to brzmi, no sans spoko, nie? No sans fair, dokładnie. No.
0: Milion złotych, taka kasa jest do wygrania teraz, także kiedy słuchasz RMF Max?
1: No, zgłoszenie SMS-em z hasłem Max 7467 za 4,92 zł albo przez rmfmax.pl.
0: Max. Raz jeszcze, żeby ci nie uciekło. 7467 teraz.
3: Reklama.
4: Zbieramy się.
5: Czas wbić w popołudnie.
6: Dorzucamy ci energii.
7: Ogarniamy się razem.
4: I wszystko gra.
7: Wypracowany vibe. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Sponsorem i wszystko gra jest właściciel salonu drzwi i podłóg gamasalon.pl, oferujący drzwi i podłogi z montażem.
9: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
10: Cześć Tomek, masz chwilę? Skoczymy na kawę.
11: Przepraszam cię, ale muszę lecieć, rozliczyć faktury.
10: Tomek, mało masz obowiązków we własnej firmie.
11: Aha, ostatnio biuro nawaliło i drogo mnie to kosztowało.
10: Sprawdź biuro rachunkowe Bilans Romaniuk. To prawdziwi fachowcy oferują kompleksową obsługę już od jednoosobowej działalności. Zakładanie spółek, księgowość, kadry, płace, podatki. Również online, bez wchodzenia do KSeF.
11: Biuro rachunkowe Bilans Romaniuk z Oleśnicy?
10: Tak, sprawdź na bilans-romaniuk.pl.
12: Wiesz, co się okazało? Że dobrze, że w pracy RMF Max zleciało. Bo jakoś tak dobrze zleciało.

0: Zyskaj spokój w firmowych finansach z Bilans Romaniuk. Biuro rachunkowe w Oleśnicy. bilans@romaniuk.pl.
1: Marzysz o pięknych meblach? Lemal to ekspert w produkcji frontów meblowych z wysokiej jakości płyt MDF. Oferujemy fronty akrylowe i lakierowane w każdym kolorze i wymiarze, dopasowane do Twoich potrzeb. Oklejamy metodą laserową, zapewniając perfekcyjne wykończenie. Bez pośredników i ukrytych kosztów prosto od producenta. Obsługujemy stolarzy, firmy i klientów indywidualnych w całej Polsce. Sprawdź ofertę na leszczyna-fronty.pl lub zapraszamy do Moszyc 41A koło Twardogóry. Producent frontów meblowych Lemal. Jakość, styl, precyzja.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
2: doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: I po reklamie.

0: i częściej słodycze niż napoje z procentami. I już mówię, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o nasze wydatki na słodycze, to wydajemy grubo ponad 200 miliardów złotych rocznie. Okay. Na procenty, no tak koło 14
1: no
0: miliardów.
1: No i bardzo dobrze, i zdrowo, i super. I dzięki temu jest szansa na to, że w polskich domach częściej będzie padać to zdanie: kochanie, idę dzisiaj z chłopakami na miasto na żelki.
2: Słuchasz poranka RMF Max.
3: Tak będzie.
1: Fajnie, smacznie.
3: Możecie dzisiaj sobie skoczyć na żelki.
1: Tak.
3: Polecamy.

0: Hi Mani nas grzeje swoim hitem Don't Be So Shy na 5 minut przed godziną 8, a za chwilę was rozgrzeją najważniejsze informacje z całego kraju. Hej!
1: Będzie prognoza pogody nie taka ciepła, hej, ale będziemy robili wszystko, żeby było przynajmniej
2: będzie sport
1: przyjemnie.
2: Tam heja, heja do przodu.
0: Wiadomo.
2: No i informacje. Tak jak trzeba.
0: Pytanie w takim razie, czy polska kadra gra, nie? Może nie. Zaraz się dowiemy. Za 4 minuty flash.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Tato, z czego były pierwsze książki?
7: Z glinianych tabliczek?
6: To jak wtedy zaginali rogi?
8: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
12: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
11: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
12: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
11: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
12: A jazda próbna?
11: Na miejscu przetestujesz każdy model.
12: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
14: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
15: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
14: Pewne zwycięstwo.
15: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
16: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
7: Na zegarach punktualnie 8, Flash Sport, pogoda, no i przede wszystkim Ania Łopuszańska w studiu. Dzień dobry.
8: Dzień zapraszam. Dobry ponownie. I na otwarcie poranna dawka informacji dla kierowców. A4 w Śląskiem stoi. Problemów spodziewajcie się na wysokości Zabrza. Po zderzeniu ciężarówki z osobówką zablokowany jest prawy pas ruchu w stronę Wrocławia. To teraz dobra wiadomość dla kredytobiorców, bo nie musicie się obawiać wyższych rat. Prezes NBP Adam Glapiński oddala widmo podwyżek stóp procentowych w przyszłym miesiącu.
9: Na to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam.
8: A od czego to zależy? No przede wszystkim od nagłych skoków cen ropy i paliw, bo to podbija inflację.
9: Jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania.
8: Mówił szef NBP Adam Glapiński. Krakowianie tymczasem szykują się do drugiej tury wyborów. To już ostatni dzień kampanii. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza. W niedzielę mieszkańcy stolicy Małopolski zdecydują, kto przejmie prezydencki stołek. A starcie rozgrywa się pomiędzy Łukaszem Gibałą a senator KO Moniką Piątkowską. Zwycięzca zmierzy się z problemami Krakowa. Mowa między innymi o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.
10: Ceny mogły być niższe, bo w porównaniu do innych miast na pewno są wyższe. Nawet te ulgowe właśnie.
11: Że w Warszawie w dalszym ciągu są tańsze bilety niż w Krakowie.
12: Już może niekoniecznie z tą ceną w dół, ale wydłużyć czas, ponieważ no ten bilet czasem 15-minutowy, to się po prostu nie opłaca.
8: Mówili mieszkańcy. Polska gra komputerowa na wielkim ekranie. Paramount Pictures pracuje nad filmem rozgrywającym się w uniwersum cyberpunka. Gry, która została stworzona i wydana przez polskie studio CD Projekt Red. Studio ma uczestniczyć w produkcji, a całość ma być produkcją Lorenzo Di Bonaventury, znanego przede wszystkim jako producenta filmowej serii Transformers. Gra Cyberpunk sprzedała się na całym świecie w ponad 40 milionach egzemplarzy.
6: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: No i na początek piłkarska ekstraklasa. Dziś o 20.30 ekipa GKS-u Katowice zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Nieco wcześniej, bo o godzinie 18.00 spotkają się Wieczysta, Kraków i Wisła Płocka. Jutro Śląsk podejmie Lecha. Jesteśmy zadowoleni z pierwszego rozdziału tego sezonu. Potrzebujemy pełnego sukcesu w drugiego. Do kolejnej przerwy mamy 9 meczów. Mówił trener Lecha Nils Frederiksen, a w niedzielę hit 10. kolejki, w którym Legia Warszawa podejmie Wisłę Kraków. Fani tenisa tymczasem czekają zapewne na spotkanie Huberta Hurkacza z Nowakiem Dziokowiczem w drugiej rundzie turnieju ATP w Szanghaju. To o 12.00, a około 13.00 z kolei ma się zacząć mecz Igi Świątek, której rywalką będzie Alice Mertens.
6: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: No i cóż, na termometrach dziś maksymalnie 12 stopni w Trójmieście, 14 stopni to Warszawa, Kraków, podobnie będzie w Rzeszowie, najwięcej 15 stopni we Wrocławiu. No niestety, nie mamy dla Was dobrych informacji, bo to chmury będą miały przewagę. Jeżeli pojawią się przejaśnienia, to naprawdę na krótko i taki będzie cały weekend.
6: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Hity na maja. Dobra, słuchajcie, bierzemy to na klatę i robimy wam naprawdę fajny piątek. Tak. Nieważne jaka pogoda, nie, jak zostaniecie z nami, będzie dobrze.
13: Poza tym, gdzie są ci jesienni entuzjaści, że kocyk, że herbatka, że siedzimy, że niech pada?
8: Ja nie wiem, nigdy nie byłam.
14: Biomet im spadł i teraz siedzą pod kocem. I dobrze, że siedzicie, jesteście razem z RMF Max, bo już dla was somber, jesienny somber i numer My Body Isn't Ready. 7:45.
7: Kleiber też jest.
13: Karolina Kowalska.
14: I Marek. Macierko.
13: Kowalski.

0: Ale znaleźliśmy wam numer na piątek, Danza Kuduro i o dzień staje się od razu bardziej kolorowy. To jest RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Karola i Mateuko.
2: I sam się muszę odpocząć od tańczenia. Po tym Słuchajcie, w Czarnej Dąbrówce policja zatrzymała taki pojazd, który budził podejrzenia swoim stanem technicznym. Mhm. I tam za kierownicą siedział mężczyzna, który przedstawił lewe dokumenty. Udawał swojego brata po prostu, bo on sam miał cofnięte prawo jazdy, ale okazało się, że jest za mało podobny do brata.
0: Nie wyszło.
2: I się mu nie udało i mu skonfiskowali wszystko.
3: Znaczy teraz, jeżeli chce jeździć dalej, no to następnym razem będziesz musiał po prostu udawać samochód.
1: O poranku słuchasz RMF Max.
3: Gorzej jak jeździł elektrykiem, nie? Bo wtedy musi po prostu zrobić... I tyle. Axwell już teraz dla wszystkich.

0: Tanecznym krokiem się wchodzi do pracy i to się wchodzi dzięki RMF Max. Silvia Bampa i On Tonight na 19 minut po godzinie 8. U nas macie najlepsze bęgery.
1: No widzimy, że jest jakiś kolejny wyciek danych. 2,5 miliona pacjentów, tym razem z gabinetów stomatologicznych.
0: No tak,
1: kurczę,
0: znowu,
1: wiecie
0: no.
1: co, już naprawdę, to ja nie wiem, no już to jest kolejny wyciek i myślimy, że pora wziąć sprawy w swoje ręce.
2: Tak jest, nagraj nam głosówkę po prostu. Co powinniśmy o tobie wiedzieć? Naprawdę, tak. Co sam chcesz, żeby wszyscy o tobie wiedzieli? Żeby już nie było żadnych wycieków, po prostu wszystko będzie jasne.
0: Chcesz? Nagraj, zrób innym dzień, spróbuj, zwłaszcza jak miałbyś się odezwać do nas po raz pierwszy, a wszyscy posłuchamy, pośmiejemy się.
1: Jasne, że pewnie. Tak, no. Na Messengerze RMF Max albo na Instagramie RMF Max nagrywasz, co sam chcesz, żeby wszyscy o tobie wiedzieli i miejmy to z głowy.
0: Dajcie spokój z tymi wyciekami.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płaci.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Co robisz w weekend?
2: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
2: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
1: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
2: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
1: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
17: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
19: Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
18: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Monika?
22: I jeszcze ja, Madzia.
23: Hey, it's Teddy Swims.
24: Hey, yo, this is Eminem.
25: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
26: Oleśnica 96 FM.

0: Tak robi Timbaland najczęściej w swoich produkcjach. Ale jeszcze była Nelly Furtado i Justin Timberlake. A, give it to me, give it to me, RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Jest 8:31, kolejny wyciek danych medycznych nastąpił i w związku z tym my postanowiliśmy, żeby zapytać słuchaczy RMF Max, skoro i tak tyle tych wycieków było, tak. I tak wszyscy o nas wszystko wiedzą, tak. To czego, co powinniśmy o was wiedzieć?
2: No i teraz tak, dostaliśmy tyle wiadomości, tak. I powiedzieliście nam tyle rzeczy, których nie chcieliśmy wiedzieć. Że zagramy tylko jedną.
0: I nie możemy wam puścić, ale ta jedna jest naprawdę wybitna. Skupcie się, niech to zostanie między nami. Poczekajcie, puścimy jeszcze raz, dobra? No. O, może teraz, no.
3: Ja noszę tylko...
2: Jeszcze raz.
0: Dobra, teraz dawaj.
3: Ja noszę tylko satynowe bokserki. Tylko żeby to nie wyciekło.
2: Nie, zostajemy z nami.
0: Nie, Dawid z Gdańska, spoko, nie. Patrz.
4: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Nie, spoko.
5: Nie.
0: To
5: ile razy my musieliśmy to w ogóle puścić, żeby to się udało, także to zostaje, spokojnie.
0: Na 100%.

0: Sexy Magic i m.in. Pink Panthers oraz Fred Again na bicie. 8.37 w RMF Max. To jest super moment, to super, że z nami jesteście.
1: Robimy dzisiaj Hej Hej dwa finały, gdzie można wygrać pieniądze. To nie są pieniążki, nie. To są realne, fajne pieniądze. To jest naprawdę gruby hajs, bo można wygrać nawet 1 000 000 złotych w RMF Max.
2: Także nie dość, że jedno zgłoszenie to szansa na dwa finały, no to jeszcze kurczę, przecież za to, że z nami jesteście, no to wypadałoby, żebyście coś z tego mieli, prawda?
0: No, to nie tylko, że tak, że tego wkładacie, ale tak sami coś wyciągacie,
2: tak,
0: nie?
2: Także jeśli słyszysz nas teraz, no to słuchaj, masz od razu przewagę nad innymi, bo teraz ty wiesz, że twoje szanse pomnożymy razy 399, ale tylko przez 9 minut.
1: Mega! Słuchaj, naprawdę musisz wykorzystać tą okazję i mówimy ci to my po przyjacielsku, po koleżeńsku.
0: Tak, między nami.
1: Wykorzystaj to po prostu. Zgłoś się SMS-em z hasłem Max na numer 7467-0492 z VAT-em albo przez rmfmax.pl, gdzie ci szybciej, gdzie ci wygodniej. My czekamy po prostu.
0: Także już zgłoś się do zabawy teraz.
2: Dwa finały, a teraz szansę mnożymy razy 399.
0: Tylko przez 9 minut.
1: Ślij Max na 7467.
3: Reklama. Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej masz.
6: Wiesz, co się okazało? Że dobrze, że w pracy RMF Max leciało, bo jakoś tak dobrze zjechało.

0: Zyskaj spokój w firmowych finansach z Bilans Romaniuk. Biuro rachunkowe w Oleśnicy. bilans@romaniuk.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: I po reklamie.

0: No jest przyjemnie. Jest tak rozkosznie. Buja. Tame Impala, Loser, RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Uwielbiam.
0: Uwielbiam, ja tak samo.
3: Uniwersytet Jagielloński opublikował statystyki ostatnio rezygnacji ze studiów. Tak, mamy początek października, ale już niektórzy rezygnują. Okazuje się, że najrzadziej rezygnują studenci nauk medycznych, najczęściej kierunków humanistycznych. Dlaczego? No między innymi dlatego, że trudno jest im łączyć studia z pracą albo z drugim kierunkiem.
0: No tak, no bo studia to nie są dla mięczaków, nie? Studia przygotowują do pracy na trzech etatach.
1: Poranku słuchasz RMF Max.
0: Pewnie. Po co robić jeden kierunek humanistyczny, jak można robić dwa, albo trzy, albo cztery, a potem tak ciężko znaleźć robotę.
3: Ale
0: u nas dobrze znaleźć jest dobre hity. MJ Deli i Deli Supreme.

0: To jest numer, do którego świetnie maszeruje się do pracy na 9:00. Rihanna, Only Girl w RMF Max, a do 9:00 zostało 6 minut.
1: I tymczasem przenosimy się do Kołobrzegu, bo tam pan Mieczysław. Pozdrawiamy pana Mieczysława. Pan Mieczysław ma fajne hobby, hoduje sobie pomidorki. Aha. I fajnie i super, jest na emeryturze. I tym samym może się pochwalić największym pomidorem w Polsce, ponieważ wyhodował giganta, którego krzak ma prawie 6 metrów wysokości. I to nie koniec, bo ten krzok cały czas rośnie, nie?
2: Wow, to jest jedyny gość, że go spytasz: panie, co pan robi na emeryturze? To on może odpowiedzieć legalnie: pomidor.
1: Max! A wy możecie posłuchać Flesza i prognozę pogody już punktualnie za 5 minut o godzinie 9:00 w RMF Max.
3: Reklama.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie!
13: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej

0: podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
1: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: I po reklamie.
10: Jestem Kuba.
11: Tu Martyna.
12: This is Lady Gaga.
13: Z tej strony Klaus.
14: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
14: Oleśnica 96 FM.
16: Piątek, godzina 9, pora na poranny flash RMF Max. Gabriela Jeremenko. Zapraszam. Część szkół na Mazowszu odwołuje dziś lekcje w związku z serią ataków, do której w tym tygodniu doszło na terenie placówek. Chodzi przede wszystkim o sytuację z okolic mazowieckiego Wyszkowa z miejscowości Leszczydł Nowiny. Tam wczoraj 15-latek śmiertelnie ranił nożem kobietę, która pracowała w szkole jako woźna.
17: W całej gminie Wyszków zamknięte są też teraz dwie szkoły w mazowieckim Legionowie i podobnie jest w gminie Wołomin. Są wydane nowe komunikaty. W nich władze samorządowe podkreślają, że nie ma potwierdzonych informacji o realnym jakimkolwiek zagrożeniu, a ta decyzja o odwołaniu lekcji to jest część działań prewencyjnych.
16: Tyle Michał Dobrołowicz.
14: To jest RMF Max.
16: Po ostatnich atakach na Mazowszu zarządzono policyjne patrole w okolicach szkół. Mundurowych można spotkać przy placówkach również w Oleśnicy. Przed jedną ze szkół jest nasz reporter. Łączymy się.
18: Dzień dobry, jestem. Cześć Gabi.
16: Powiedz, co dzieje się przed szkołą?
18: Widać tutaj umundurowaną policjantkę, która czuwa nad bezpieczeństwem. Podobny obraz można zauważyć przy innych oleśnickich szkołach. Po ostatnich niepokojących wydarzeniach w placówkach oświatowych służby wolą dmuchać na zimne. Chodzi przede wszystkim o spokój uczniów, nauczycieli i rodziców. Pamiętajmy, że jeżeli zauważymy coś podejrzanego lub jakąś sytuację, która może zagrażać bezpieczeństwu, nie należy tego lekceważyć. W takiej sytuacji trzeba powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
16: To był oczywiście Piotr Paszkowski. Działania w tej sprawie podjęło też Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Apeluje do dyrektorów przedszkoli i szkół na Dolnym Śląsku o szczególną czujność. W specjalnym liście kurator przypomina także o zasadach bezpieczeństwa.
19: Dolnośląska kurator oświaty Ewa Skrzywanek w specjalnym liście do dyrektorów podkreśliła konieczność sprawdzenia procedur dotyczących dostępu do budynków, opieki nad dziećmi i reagowania na zagrożenia. Przypomniała, że w Polsce obowiązują obecnie stopnie alarmowe, które wiążą się z zakazem wejścia do szkół osób postronnych. Kuratorium zaleca zwracanie uwagi na niepokojące zachowania w otoczeniu szkół i natychmiastowe zgłaszanie zagrożeń odpowiednim służbom.
16: A z listem zapoznał się nasz reporter Bartek Paulus. Ponad milion gotowych papierosów i ponad 16,5 tony tytoniu o wartości około 18 milionów złotych zabezpieczyli policjanci. Na Dolnym Śląsku zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów. Zatrzymano w tej sprawie 9 mężczyzn, 3 Polaków i 6 obywateli Paragwaju. Zatrzymani usłyszeli zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 8 lat więzienia. Na razie wszyscy trafili do aresztu na 3 miesiące. Znamy wyniki tegorocznego wałbrzyskiego budżetu obywatelskiego. Oddano ponad 8200 głosów. Zwycięskie projekty będą realizowane w przyszłym roku. Jednym z nich jest doświetlenie przejść dla pieszych na Podzamczu.
10: Docelowo chcemy doświetlić całą ścieżkę pieszo-biegowo-rowerową z ulicami wylotowymi z osiedla. Palisadowa, Blankowa, Hetmańska, Forteczna, Poselska. Myślę, że ja wszystkie wymieniłem.
16: Mówił autor projektu Konrad Pełczyński.
7: A skąd to tak ciągnie?
14: Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Dzisiaj na Dolnym Śląsku słońce i chmury. W ciągu dnia zgodnie z zapowiedziami ekspertów nie powinno padać, więc parasole się nam nie przydadzą. Temperatura nie będzie nas rozpieszczać. W Wałbrzychu dzisiaj najwyżej 11 stopni, w Kłodzku 13, a w Oleśnicy do 15. Wiatr w porywach będzie silniejszy i może sprawić, że odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej. Ciśnienie na razie wysokie, jednak do wieczora trochę spadnie. Warunki biometeo kiepskie i do końca dnia mają źle na nas oddziaływać.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
13: I ten piątek leci, leci, patrzcie, już dziewiąta zaraz leci, tyle. No, poniedziałek zleciał.
12: A ja jeszcze pytanie mam. A? Czy jesteś może dzisiejszą datą?
13: Bo
12: jesteś 9 na 10.
13: Mocne! I no to jutro będzie lepiej.
12: Filip Kliwer,
13: Karola Kowalska,
12: Mateusz Marek. Dzięki za dziś, do usłyszenia.
13: Pa.

0: Ale jakże mamy wrócić? Co teraz? Teraz zwariowaliście?
1: No to są jakieś jaja, słuchajcie, no, ale...
2: Musieliśmy wrócić, słuchajcie, bo okazało się, że mamy newsa takiego naprawdę z ostatniej chwili.
0: I musimy pilnie wam ogłosić, że wzrosła nagroda w dzisiejszej złotej kumulacji.
1: Aż do 1 100 000 złotych.
0: Ludzie, tak. To wracamy i opowiadamy, nie ma
2: jedno
0: tak.
2: Zgłoszenie i bierzesz udział w 2 finałach. To jest naprawdę uczciwa propozycja i jeszcze większa nagroda w piątek, bo 1 100 000 złotych w RMF Max.
0: Także zgłoś się SMS-em z hasłem Max na numer 7467 za 4,92 z VAT-em.
1: Lub wejdź sobie przez rmfmax.pl i w dzisiejszej złotej kumulacji jeszcze większa kasa do wygrania. No.
0: Nie, no
1: 1 100 000.
0: Bo dla takich informacji warto wrócić.
2: Ślimax. Ślimax z SMS-em na 7467.
1: Dobrze, że wróciliśmy.
0: Całe szczęście.
2: Nie ma za co. No to grajcie. 1 100 000 czeka w RMF Max.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
4: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
3: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
4: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
3: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
4: A jazda próbna?
3: Na miejscu przetestujesz każdy model.
4: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
5: Tato, co znaczy negocjować?
6: Szukać porozumienia.
5: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
7: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
9: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl. Let's
11: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

To Brozo i Vito Bambino w RMF Max i ich za daleko. Powiem wam, że jednak nie, coraz bliżej. Weekend czai się za rogiem i za chwilę będzie można powiedzieć, no, już go mamy. A żeby dobrze go rozpocząć, to polecam zrobić radio jeszcze głośniej, bo właśnie startuje byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max Oleśnica. Sopran, cześć!

0: I przyznacie, że świetnie zaczyna się piątek, gdy tak wam gramy. To nowość od ekipy Offenbach w RMF Max. A jak pewnie słyszeliście przed chwilą, ten piątek zamienia się w super piątek. Nagroda główna wzrosła. W złotej kumulacji do wygrania dziś aż 1 100 000 złotych. Tyle właśnie czeka w specjalnych sejfach, które my dla was otwieramy. Pomyśl sobie teraz numer sejfu, który mamy dla ciebie otworzyć. Pomyśl od razu, na co wydasz ten 1 100 000 złotych i od razu zgłoś się do zabawy, pisząc Max pod nasz nowy numer 7467. Powtórzę, żeby wam to nie umknęło. 7467 za 4,92 albo zgłoś się na rmfmax.pl i graj o 1 100 000 złotych, bo dziś super piątek i super pieniądze do wygrania. RMF Max.
1: Reklama. Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.
5: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
6: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
5: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
6: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
5: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
6: A jazda próbna?
5: Na miejscu przetestujesz każdy model.
6: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
7: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: I po reklamie.
11: No i... Hejka, tu Maciek.
12: Ja też dołączam, jestem Aneta.
13: Hey, this is Imagine Dragons.
14: What's up, it's John Paul.
15: Siema, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Oleśnica 96 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurtdrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
19: Dzisiaj na Dolnym Śląsku słońce i chmury. W ciągu dnia, zgodnie z zapowiedziami ekspertów, nie powinno padać, więc parasole się nam nie przydadzą. Temperatura nie będzie nas rozpieszczać. W Wałbrzychu dzisiaj najwyżej 11 stopni, w Kłodzku 13, a w Oleśnicy do 15. Wiatr w porywach będzie silniejszy i może sprawić, że odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej. Ciśnienie na razie wysokie, jednak do wieczora trochę spadnie. Warunki biometeo kiepskie i do końca dnia mają źle na nas oddziaływać.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurtdrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
20: RMF Max.
21: RMF Max, Oleśnica.

RMF Max Oleśnica, Jonatan z Liwką i PZ-em na piątkowy rozruch w pracy. A jutro rano wiele osób pewnie znów szykuje się na grzyby. W oleśnickich lasach ich nie brakuje. Ale uwaga, bo nasz sanepid dostrzega, że wśród tych wszystkich borowików i podgrzybków czai się wróg numer jeden, czyli kleszcz. I nie poszedł spać razem z wakacjami. Zdaniem specjalistów z oleśnickiego sanepidu, kleszcze jesienią mają się świetnie, gdy tylko temperatura nie spada poniżej zera, a wilgoć wisi w powietrzu, te małe wampiry ruszają na łowy, a jesień to dla nich prawdziwy sezon żerowania. Czasem nawet bardziej intensywny niż w środku lata. Nawet zimą nie możemy czuć się całkiem bezpiecznie. Uważajcie na siebie, będąc na grzybach w lasach nieopodal Oleśnicy. No a później pochwalcie się na tablicy, jakie okazy zebraliście do swojego koszyka. A ja na ten sezon mam coś fajnego od Two Colors i Primadonna. Leci teraz w RMF Max Oleśnica.

0: Reklama.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny.

0: A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: I po reklamie.
8: Cześć, jestem Angelika.
9: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
10: Cześć, tu Lidka.
11: What's up, guys? This is Bruno Mars.
12: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Oleśnica 96 FM.
15: Minęła 10. Z wami Gabriela Jeremenko. Zapraszam na najnowszy flash RMF Max. 4 kolejnych nastolatków zostało zatrzymanych od rana za publikowane w mediach społecznościowych nagrania z groźbami pozbawienia życia innych osób. To 16-latek zatrzymany po 6 rano w Szczytnie w Warmińsko-Mazurskim, 2 15-latków z Pruszkowa i 13-latek ze stołecznego Bemowa. Teraz muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Tymczasem policja wydała komunikat, w którym informuje, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawić miał się internetowy challenge, którego uczestnicy mają być sprawcami ataków w szkołach. Jednocześnie policja przestrzega wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna.
14: Słuchacie RMF Max.
15: W gminie Strzegom nie będzie wody. Od godziny 11 do 12 przerwa w dostawie lub obniżone ciśnienie mogą wystąpić w miejscowości Rusko. W tym czasie ma być usuwana awaria wodociągu. W przedpołudniowym fleszu mamy też ważne informacje dla kierowców. Tunel na dolnośląskim odcinku drogi ekspresowej S3 pozostanie zamknięty co najmniej do poniedziałku. Poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Powodem są prace naprawcze po pożarze ciężarówki, do którego doszło w tunelu kilka dni temu.
16: Mowa o odcinku drogi ekspresowej z Bolkowa do Kamiennej Góry. Służby intensywnie pracują nad odbudową systemów bezpieczeństwa. Największym wyzwaniem pozostaje naprawa instalacji przeciwpożarowej, w tym wymiana części światłowodów. Podczas pożaru automatyka tunelu zadziałała prawidłowo, przekonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Szlabany uniemożliwiły wjazd kolejnym samochodem. Wentylacja skutecznie odprowadziła dyma, kierowcy bezpiecznie opuścili tunel. Był to pierwszy tego typu incydent od otwarcia obiektu 2 lata temu.
15: A informację zebrał nasz reporter Bartek Paulus. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co w regionie, a teraz remont dróg w Świdnicy. Już ruszyły prace na ulicy Małej. Poprawi się jezdnia i chodniki, 2 przejścia dla pieszych zostaną doświetlone. Minus jest taki, że na czas remontu nie działają tam miejsca parkingowe. 19 października wystartują też prace na spacerowej. Skazani pomogą w sytuacjach kryzysowych. Dzierżoniów podpisał umowę z aresztem śledczym. Osadzeni pomogą przy usuwaniu skutków powodzi, podtopień i innych nagłych zdarzeń pogodowych oraz kryzysów. Co ważne, nowe ustalenia pozwalają na szybkie uruchomienie pomocy. Formalności zostały mocno ograniczone. Wstępne decyzje mogą być wydawane telefonicznie, a później potwierdzane na piśmie. Teraz całkowicie zmieniamy temat. Czas na sport. W weekend w gminie Oleśnica startuje turniej siatkarski.
8: W sobotę pierwsze spotkania rozegrają panowie. Rozpoczynamy o godzinie 9 w gminnej sali sportowej w Oleśnicy, a w niedzielę startujemy z rozgrywkami kobiet. O godzinie 9 startujemy rywalizacją w grupie pierwszej.
15: Grupa druga zagra około 11, a ostatnia grupa trzecia zacznie zmagania około 13. Dodał Artur Koziara, kierownik działu sportu i rekreacji Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas dzisiaj na Dolnym Śląsku. Przed nami dzień z mieszanką słońca i chmur, ale mamy też dobrą wiadomość. Nie spodziewamy się opadów. Temperatura niestety bez większych powodów do zachwytu. W Wałbrzychu maksymalnie 11 stopni, w Kłodzku 13, a w Oleśnicy nieco cieplej do 15. Do tego silniejszy wiatr. Ciśnienie jeszcze dość wysokie, choć w drugiej części dnia będzie spadać. Warunki biometeo zostaną niekorzystne i możemy przez to czuć się bardziej zmęczeni. No ale w końcu mamy piątek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem Byle do obiadu jest Bilans Romaniuk, biuro rachunkowe w Oleśnicy, www.bilansmyślnikromaniuk.pl.
17: No dobra, jesień zaczyna zmieniać swoje oblicze i za chwilę wejdziemy w tę szaro-burą jej część, ale nie oznacza to siedzenia pod kocem. Dziś podrzucę wam kilka ciekawych miejscówek na ten weekend, bo dzieje się i o tym usłyszycie w RMF Max Oleśnica. A w hitach na maksa teraz Swedish House Mafia. Sopran, cześć, witajcie po 10:00.

Przed chwilą Zalia w RMF Max, a ja znalazłem kawałek, który idealnie wpasuje się w ten czas, który nadchodzi, bo ta gorsza odsłona jesieni przed nami. Ale gdy usłyszycie od Marka Ronsona, to od razu przypomni wam się jakiś fajny, słoneczny dzień. Przecież w podkładzie słychać też Sunny od Bonnie M. Zresztą sami posłuchajcie, bo gram wam teraz jako naszą muzyczną perełkę w RMF Max Oleśnica.

0: Sponsorem Byle do obiadu jest Bilans Romaniuk, biuro rachunkowe w Oleśnicy. www.bilansmyślnikromaniuk.pl.
1: Reklama.
2: Budujesz, modernizujesz? Zadbaj o sprawdzone rozwiązania na lata. Instal Grunt oferuje nowoczesne, biologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z kompleksową obsługą. Bezpłatnie przyjedziemy na wizję lokalną, przygotujemy indywidualną wycenę i wykonamy profesjonalny montaż. W naszej ofercie znajdziesz także wytrzymałe szamba betonowe. Nie czekaj, wybierz doświadczenie, jakość i fachowe doradztwo. Instal Grunt. Twój partner od pierwszej wizyty aż po gotową instalację.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Psst, cześć, to influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
11: Noż do stu.
12: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pan zalecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Media Expert, taniej masz!
19: I po reklamie.

i Chibata w RMF Max Oleśnica i to jest właśnie to tempo, którego nam potrzeba do piątkowej pracy, aby wszystko dopiąć i pozamykać. A przed nami weekendowy chillik i emocje sportowe, bo czas na ostatni gwizdek sezonu. Program Aktywny Orlik żegna się na boisku w Twardogórze i już w niedzielę o 12 przy Sportowej 1 spotkają się młodzi piłkarze z roczników 2012-2013. Ale to nie jest taki zwykły turniej. To finałowa bitwa o tytuł Króla Orlika, a więc szansa na ostatnie bramki, efektowne ślizgi i niepowtarzalne selfie z pucharem. No, jednym słowem, emocje gwarantowane i dobra zabawa bez limitu. Każdy jest zaproszony, aby głośno dopingować, bo być może już teraz wypatrzymy tam nowego napastnika do naszej reprezentacji. A u nas gracz numer 1, Teddy Swims i jego Mr. Know It All w RMF Max Oleśnica.

0: Fajnie do pracy gramy wam w RMF Max. To nowy Aben, jego All of My Love. A teraz wlatuje u nas absolutny kosmos. Uwaga, właśnie odpaliła się runda bonusowa i przez najbliższe 6, no może 7 minut mnożymy każde zgłoszenie aż 497 razy. No po prostu mega akcja, kasa sama pcha się do kieszeni. Do wzięcia jest już nawet 1 100 000 złotych, a w sejfach czeka gwarantowane minimum 5 tysięcy na czysto, od tak. Żeby w to wejść, wysyłajcie SMS-a z hasłem MAX na nasz nowy numer 7467, powtarzam, 7467 za 4,92, albo wbijajcie szybko na stronę rmfmax.pl i dołączcie do gry. 6 minut to naprawdę mega krótki czas, więc nie ma co tego odkładać. 1 100 000 czeka, więc pisz szybko MAX pod 7467 albo zgłoś się na rmfmax.pl i graj o ogromne pieniądze. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Szli MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Ekologiczne, ekonomiczne, nowoczesne i komfortowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej InstalGrunt. Zapraszamy po przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki na paliwo, również dla rolnictwa. I pomożemy z dotacją w programie Moja Woda. InstalGrunt to także bogaty wachlarz produktów instalacyjnych oraz usługi w tym zakresie. Oszczędzaj czas, pieniądze i wodę. InstalGrunt. Zapraszamy na www.instalgrunt.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
13: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pan zalecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
17: masz. Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność.
9: odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurtdrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
24: Sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas dzisiaj na Dolnym Śląsku. Przed nami dzień z mieszanką słońca i chmur, ale mamy też dobrą wiadomość. Nie spodziewamy się opadów. Temperatura niestety bez większych powodów do zachwytu. W Wałbrzychu maksymalnie 11 stopni, w Kłodzku 13, a w Oleśnicy nieco cieplej do 15. Do tego silniejszy wiatr. Ciśnienie jeszcze dość wysokie, choć w drugiej części dnia będzie spadać. Warunki biometeo zostaną niekorzystne i możemy przez to czuć się bardziej zmęczeni. No ale w końcu mamy piątek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurtdrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.

Symfony od Clean Bandit w RMF Max Oleśnica, a w ten weekend chyba pogoda dopisze tym, którzy chcą się trochę poruszać na świeżym powietrzu. No, na pewno się nie zgrzejecie za bardzo, ale pewne jest to, że będziecie się dobrze bawić, bo przed nami jubileuszowa, 10. edycja Festiwalu Biegów Rodzinnych Cała Oleśnica Biega i w niedzielę każdy się przekona, że bieganie to nie tylko pot i łzy, bo to także mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy. A w parku nad stawami będzie się działo. Dzieciaki pobiegną, dorośli pobiegną, a kto nie lubi biegać, może pomachać kijkami na 6-kilometrowej trasie Nordic Walking. Dla tych, co lubią rodzinne wyzwania, będzie też specjalna konkurencja dla duetów. No i jednym słowem, szykujcie buty, bo 10. edycja to wydarzenie, jakiego jeszcze nie było. A jeśli nie biegacie, to po prostu przyjdźcie kibicować i dobrze się bawcie w ten weekend. A ja do pracy gram wam teraz bez końca w RMF Max Oleśnica.

0: wstęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie.
6: Przygotuj się na wszystkich świętych niskim kosztem. Seminex zaprasza po chryzantemy, stroiki, znicze i wkłady. Największy wybór, niskie ceny. Seminex, Dobroszyce, Wrocławska 1A i Zawonia, Trzebnicka 16.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,99.

0: Luv. Pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: I po reklamie.
7: Emila.
8: Cześć, z tej strony Igor.
9: Hello, this is Ina.
10: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
11: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Oleśnica 96 FM.
14: Wybiła 11. Już czas na podsumowanie najnowszych informacji. Gabriela Jeremenko, zapraszam na Flash RMF Max. Kilkanaście osób od środy zatrzymali policjanci w związku z serią ataków na szkoły i internetowymi groźbami. Najnowsze informacje mówią o zatrzymanym nastolatku z nożem w szkole na warszawskim Ursynowie. 14-latek jest w rękach policji, a jego sprawą zajmie się sąd rodzinny.
15: Każda informacja, która znalazła się w przestrzeni medialnej, każdy filmik, który został wrzucony do sieci, jest przedmiotem naszego działania. Więc to absolutnie te sytuacje, to nie jest koniec naszych działań. Na godzinę 6 było 13 zdarzeń. Natomiast już wiem, że będą kolejne zatrzymania.
14: Mówiła Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze nie mają obecnie informacji, by zatrzymani byli ze sobą powiązani.
13: To jest RMF Max.
14: Do biegu gotowi start. Jutro w Strzegomiu i na terenie gminy Dobromierz odbędzie się 9. Arysta Półmaraton Strzegom. Biegacze pobiegną ulicami, dlatego kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu drogowym. Część dróg będzie zamknięta, a na niektórych ruch ma być częściowo ograniczony. Stosujcie się do znaków i poleceń służb zabezpieczających imprezę. Szczegółową rozpiskę zmian w ruchu znajdziecie na stronie organizatora biegu i na stronie Strzegomia na Facebooku. Było info dla kierowców, nie zapominamy o pasażerach autobusów. Od jutra w gminie Długołęka sprawdzajcie uważnie rozkład jazdy. Zmieniają się godziny odjazdów na liniach 911, 921, 961 i 964. Też od jutra policjanci w powiecie wałbrzyskim ruszają z kontrolami. Do poniedziałku potrwa akcja Alkohol i narkotyki. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców. Przypomnijmy, za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających grozi wysoka grzywna, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, kara więzienia do 3 lat, a w niektórych przypadkach także konfiskata pojazdu. Na moment wracamy do tematu biegów, ale zmieniamy lokalizację. Do 23 października można zgłaszać grupy, które 7 listopada w czasie półmaratonu w Świdnicy przygotują specjalne strefy kibica. Organizatorzy takich miejsc wezmą udział w specjalnym konkursie.
16: Musi się zebrać minimum 5 osób, musi być pełnoletni opiekun takiej grupy. Konkurs ten będzie prowadzony osobno dla stref kibica, które znajdują się na terenie miasta Świdnicy, osobno na terenie gminy Świdnica. Przewidzieliśmy nagrody pieniężne dla pierwszego miejsca 1500 zł, dla drugiego miejsca 1000 i dla trzeciego 500 zł. O wynikach tego konkursu decydują zawodnicy, którzy biorą udział w tym biegu, jak również powołana do tego komisja.
14: Zapowiadała Magdalena Dzwonkowska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego. Do 16 listopada takie strefy kibica mogą zgłaszać szkoły. Na koniec flesza zabieramy Was w podróż na wschód, aż do Korei Południowej. Przed nami Koreańska Noc Bibliotek w Oleśnicy.
17: Będą prelekcje o podróży do Azji, o koreańskich K-dramach czy literaturze, warsztaty m.in. z języka koreańskiego oraz kreatywne, quizy, a także stoiska z gadżetami.
14: Opowiadała Joanna Reut-Łuczkowska z biblioteki.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Popołudnie w naszym regionie bez większych zmian. Słońce nadal będzie przeplatać się z chmurami. Chociaż aura wygląda na całkiem niezłą, to temperatura nas nie rozpieszcza. W Wałbrzychu na termometrach możemy liczyć na maksymalnie 11 stopni, w Kłodzku na 13, a w Oleśnicy na 15. Ciśnienie atmosferyczne spada, biometr utrzyma się kiepski. To sprawi, że możemy czuć się dzisiaj bardziej zmęczeni niż zazwyczaj w piątek. Wiatr mocniejszy, co dodatkowo potęguje uczucie chłodu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Hity na maksa. Nie wiem, czy wiecie, ale dziś mamy wyjątkowy dzień, bo w ten piątek można porzucić SMS-y na rzecz pisania listów papierowych. Dziś Światowy Dzień Poczty i Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, czyli idealna okazja, żeby wyjąć długopis, odpalić papeterię z muminkami i napisać komuś kilka ciepłych słów. Tylko tak nie przez Messengera. A to nadal byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max Oleśnica.

w RMF Max Oleśnica, Mrozu, który był niedawno u nas w studiu, a wywiad z programu Próba Mikrofonu znajdziecie na naszym YouTube'owym kanale i to też świetna opcja na weekendowy chill. A jak macie ochotę się trochę poruszać, to wpadajcie jutro na święto grzyba leśnego. Niwki książęce po raz kolejny zamieniają się w prawdziwą stolicę leśnych smakoszy. O 9:00 rusza wielkie wspólne grzybobranie i kto pierwszy, ten lepszy, a kto znajdzie największego grzyba, ten zgarnie nagrodę w konkursie. Po południu też nie ma nudy, od 13:30 scena należy do lokalnych artystów, a na śmiałków czekają konkursy na największego grzyba, najlepszą potrawę z grzybami, no i wybór króla grzybobrania. Plotki głoszą, że tytuł zobowiązuje do noszenia kapelusza z muchomora przez cały rok, ale nie wiem, czy to jest prawda. Jutro nie zabraknie też swojskiego jedzonka, domowych ciast, rękodzieła i stoisk kół gospodyń wiejskich. Bierzcie rodzinę, koszyk i dobry humor, bo w Niwkach Książęcych szykuje się grzybowa impreza roku. RMF Max, RMF Max. A w RMF Max Oleśnica słonecznie gramy i teraz leci u nas Konkalma.

0: Armin Van Buuren przy piątku wjeżdża na pełnej do pracy w RMF Max. I to jest ten moment, w którym ciśniemy klakson. Słuchajcie, 1 100 000 złotych jest w złotej kumulacji, a w sejfach leży pewne minimum 5 000 na czysto. 1 100 000 złotych. No przecież za taką kasę to można rzucić wszystko. Kupić bilety i leżeć plackiem na plaży przez co najmniej miesiąc, a potem się zobaczy. Nowe auto, nowy dom, w sumie wszystko nowe. Ale do rzeczy, bo żeby rozbić ten bank, trzeba napisać hasło MAX na nowy numer 7467. Powtarzam, 7467 za 4,92, albo trzeba się zgłosić na rmfmax.pl. Jednym słowem, działajcie, bo przecież ta kasa sama na konto się nie przeleje. RMF
1: Max. Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej
4: masz. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Przygotuj się na wszystkich świętych niskim kosztem. Seminex zaprasza po chryzantemy, stroiki, znicze i wkłady. Największy wybór, niskie ceny. Seminex, Dobroszyce, Wrocławska 1A i Zawonia, Trzebnicka 16.
7: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
8: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
7: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
8: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
7: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
8: A jazda próbna?
7: Na miejscu przetestujesz każdy model.
8: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Mamo, ten bohater jest dziwny.
2: Nie lubisz go?
1: Lubię i to jest najdziwniejsze.
3: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
5: I po reklamie.

czuć lato w tym numerze. Fastboy i Music Sounds w RMF Max Oleśnica, a przed nami weekend na sportowo i koszykarska gorączka wraca do hali Atol. Team Plaskaka Oleśnica po krótkiej przerwie wznawia rozgrywki i od razu trafia na prawdziwych twardzieli. Lidera grupy A, czyli AK Górnik Zamek Książ. Goście mają na koncie 3 zwycięstwa i 0 porażek, więc zapowiada się ostra walka. Start meczu jutro o 16. Na piłkarskich boiskach gminy Oleśnica też będzie się działo. W niedzielę liderzy z Boguszyc osiedla sprawdzą formę Piszkawy, Smolna powalczy o miejsce na podium ze Smarzowem, a Nowoszyce, no cóż, mają szansę w końcu zdobyć pierwsze punkty. Trzymamy kciuki, bo każda seria kiedyś się kończy. A jeśli ktoś woli siatkówkę, mamy prawdziwe święto w mieście. W weekend gminna sala sportowa zamienia się w pole bitwy o Puchar Wójta. Do walki stają aż 23 drużyny, 12 kobiecych i 11 męskich. W sobotę grają panowie, w niedzielę panie, a emocje gwarantowane przez cały weekend. Start codziennie od 9. No i niech wygrają najlepsi, a reszta niech się dobrze bawi. No jednym słowem, weekend pełen sportowych emocji. Nie przegapcie ani minuty. A zanim wspólnie wejdziemy w tryb weekendowy, mam dla Was do pracy Temper City w RMF Max Oleśnica.

0: reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Jestem Kuba. Dołączam.
17: What's up everybody? Ja mamy Van Buren.
18: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
19: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Oleśnica 96 FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurtdrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
24: Popołudnie w naszym regionie bez większych zmian. Słońce nadal będzie przeplatać się z chmurami. Chociaż aura wygląda na całkiem niezłą, to temperatura nas nie rozpieszcza. W Wałbrzychu na termometrach możemy liczyć na maksymalnie 11 stopni, w Kłodzku na 13, a w Oleśnicy na 15. Ciśnienie atmosferyczne spada, biometr utrzyma się kiepski. To sprawi, że możemy czuć się dzisiaj bardziej zmęczeni niż zazwyczaj w piątek. Wiatr mocniejszy, co dodatkowo potęguje uczucie chłodu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurtdrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
21: RMF Max.
20: RMF Max, Oleśnica.

Sobel o miłości w RMF Max Oleśnica. A ja przed chwilą znalazłem ciekawostkę. To artykuł, w którym opisana była sytuacja z USA, gdzie policja zatrzymała hulaj kanapę. Już mówię, o co chodzi. Do dwóch hulajnóg była przyczepiona kanapa. No i tak dwoje młodych ludzi podróżowało sobie po mieście w Karolinie Północnej. Co ciekawe, policja ukarała ich mandatem, ale też pochwaliła za kreatywność. Jeśli macie ochotę poleżeć na kanapie w domu w ten weekend, to róbcie to tak długo, jak chcecie. Udanego chillowania wam życzę, no i słyszymy się w niedzielę po 9, bo będę was budził w RMF Max. Sopran, do usłyszenia. Cześć!

0: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
0: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Cześć, Tomek, masz chwilę? Skoczymy na kawę.
3: Przepraszam cię, ale muszę lecieć i rozliczyć faktury.
2: Tomek, mało masz obowiązków we własnej firmie.
3: Aha, ostatnio biuro nawaliło i drogo mnie to kosztowało.
2: Sprawdź biuro rachunkowe Bilans Romaniuk. To prawdziwi fachowcy oferują kompleksową obsługę już od jednoosobowej działalności. Zakładanie spółek, księgowość, kadry, płace, podatki. Również online, bez wchodzenia do KSeF.
3: Biuro rachunkowe Bilans Romaniuk z Oleśnicy?
2: Tak, sprawdź na bilans-romaniuk.pl.
4: Szukasz miejsca, gdzie zakupy zrobi cała rodzina? Market budowlany Pszczółka to raj dla majsterkowiczów i profesjonalistów. Ogromny wybór, świetne ceny i fachowe doradztwo. W markecie budowlanym Pszczółka znajdziesz wszystko, co potrzebne do domu i ogrodu. Od narzędzi i materiałów budowlanych po meble ogrodowe, grille i dekoracje. Zapraszamy do Moszyc koło Twardogóry lub w Oleśnicy przy ulicy Wrocławskiej. A, i śledź nasze promocje na Facebooku. Market budowlany Pszczółka. Buduj i urządzaj z uśmiechem.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Przygotuj się na wszystkich świętych niskim kosztem. Seminex zaprasza po chryzantemy, stroiki, znicze i wkłady. Największy wybór, niskie ceny. Seminex, Dobroszyce, Wrocławska 1A i Zawonia, Trzebnicka 16.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych

gotowych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
2: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
3: I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
1: Oleśnica 96 FM.
3: Słuchacie RMF Max, pora na flash w południe. Gabriela Jeremenko. Zapraszam, już 12. Sąd zdecyduje dziś o areszcie dla 19-latka, który w środę zaatakował uczniów i pracowników zespołu szkół zawodowych w Ostrołęce. Wczoraj wieczorem ten mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Także dzisiaj decyzja o areszcie dla 17-latka z Sierpca, który zapowiadał, że chce zrobić coś złego w swojej szkole. Za co odpowie?
4: Za kierowanie gróźb karalnych grożą mu maksymalnie 3 lata więzienia. Znacznie surowsza kara grozi 19-latkowi z Ostrołęki, który usłyszał m.in. zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu nawet dożywocie. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy, ale jak przekazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy.
3: To był Michał Krasoń. A pokłosiem tych sytuacji są wzmożone kontrole, zamknięte drzwi wejściowe oraz obecność policji i straży miejskiej przy placówkach oświatowych. Tak jest również w Wałbrzychu. Choć w mieście nie odnotowano niebezpiecznych incydentów, samorząd natychmiast wdrożył odgórny alert dotyczący bezpieczeństwa.
5: Pod szkołami jest policja i pod szkołami są patrole straży miejskiej. Policjant będzie wchodził do placówki, będzie rozmawiał z uczniami, informując o odpowiednich procedurach bezpieczeństwa. Żadna osoba postronna nie może w dniu dzisiejszym wejść do środka do placówki. Jeżeli chce w konkretnej sytuacji porozmawiać na przykład z dyrektorem, musi ta komunikacja nastąpić poprzez pracownika, który stoi przy drzwiach. Wszędzie działają domofony, wideofony i generalnie na dzień dzisiejszy szkoły zgodnie z alertem ogłoszonym w całym kraju są zamknięte.
3: Mówiła Anna Elżbieciak-Stec, wiceprezydent Wałbrzycha.
1: Słuchacie RMF Max.
3: To była rekordowa edycja. W wałbrzyskim budżecie obywatelskim oddano ponad 8200 głosów. Jednym z wybranych projektów samochód elektryczny dla schroniska dla zwierząt.
6: Obecny samochód ma już swoje lata za sobą. Jest w ciągłej eksploatacji. Oprócz zabezpieczania zwierząt także wozimy karmę, wozimy leki, jeździmy do szkół, nauczamy. Często musimy wspomagać się pomocą Straży Miejskiej. Myślę, że 2 samochody dla takiej jednostki jak schronisko i na takie duże miasto jak Wałbrzych to będzie wystarczająca liczba.
3: Tłumaczył Grzegorz Górowski, autor projektu. We Fleszu o 12 propozycja dla miłośników wycieczek do lasu. Święto grzyba leśnego. Taką imprezę zaplanowano już jutro w Międzybożu.
7: Wielkie grzybobranie w Niwkach Książęcych rozpocznie się o godzinie 9 i potrwa do 13. Rozstrzygnięty zostanie też konkurs kulinarny na największego grzyba i wybrany zostanie król grzybobrania.
8: Nie tylko porcja wiedzy, edukacji na temat grzybów i w ogóle tego środowiska leśnego, ale również i rewelacyjne animacje i prezentacje artystyczne najmłodszych mieszkańców.
7: Zapowiadał burmistrz Międzyboża Paweł Adamczyk.
3: To był reporter RMF Max Piotr Paszkowski. Również jutro w gminie Oleśnica zaczną się siatkarskie emocje. Pierwszy gwizdek usłyszymy o 9:00. Wystartuje turniej mężczyzn, a w niedzielę zagrają panie.
9: Trenujemy. Myślimy, że będzie dobrze. Zawsze gramy o każdy punkt i walka jest bardzo zacięta.
3: Zapewniała Aneta, zawodniczka z Dobroszyc.
1: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Pora na najnowszą prognozę pogody. W kolejnych godzinach w naszym województwie wciąż będzie słońce, niezmiennie na niebie zobaczymy również chmury, ale nie możemy już liczyć na to, że zrobi się cieplej. Z plusów synoptycy nie przewidują deszczu. Ciśnienie spada, wiatr może powiać mocniej. Biometr do końca dnia utrzyma się kiepski i będzie źle na nas wpływać. Wieczorem w regionie ma pojawić się więcej chmur, ale słupki termometrów powinny utrzymać się w okolicach 10, nawet po zachodzie słońca.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
11: Bardzo lubię takie piątki, kiedy przychodzimy i od razu mówimy o wielkich pieniądzach.
12: Słuchajcie, dzisiaj 2 razy możesz zostać milionerem.
11: Pierwszy finał. Dosłownie za chwilę macie ostatnie 4 minuty, żeby się zgłosić. Ostatnie 4 minuty do losowania tego dzisiejszego szczęśliwego numeru.
12: By zagrać o milion, trzeba 1 100 000. Trzeba teraz wysłać SMS o treści MAX na numer 7467 albo zgłosić się przez nasze www.rmfmax.pl.
11: 4,92. Tyle kosztuje wysłanie hasła MAX pod szczęśliwy numer 7467.
12: Ostatnie już 3 minuty, by zgłosić się do gry o wielkie pieniądze. RMF MAX. Wyślij MAX na 7467.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Co to jest za piątek?
2: Jak ja się cieszę, że ja przy tym jestem. Słuchajcie, dwa finały dzisiaj. Dwa razy można zostać milionerem. No więc nie czekajmy, dzwońmy. Nie wiem, co teraz robicie, drodzy słuchacze, ale dzwonią pieniądze. I to jest argument, żeby odebrać to połączenie. To jest też argument, żeby odebrać porządną sumę. Już mamy pierwszy sygnał, maksymalnie 6 czekamy, ale nie jest to potrzebne. Dzień dobry, witamy w Złotej Kumulacji. Tutaj Daniel Dyk, dzwonię w sprawie sejfów. Z kim mam przyjemność? Czy ja usłyszałem Krzysztof?
3: Tak, zgadza się.
2: Cześć Krzysztofie, bardzo miło, że na ciebie trafiło. Czy ja słyszę, że jesteś gdzieś w trasie, jedziesz samochodem, możesz się zatrzymać, bo w grę wchodzą ogromne pieniądze, a więc i pewnie ogromne emocje. Nie chciałbym, żebyś przegapił czegoś ważnego na drodze.
3: Spokojnie, możemy rozmawiać.
2: Możemy rozmawiać, dobrze. To porozmawiajmy o ogromnych pieniądzach. 1 100 000 czeka w jednym sejfu i ja cię pytam, w którym? Wybierz numer sejfu od 1 do 30.
3: Niech będzie 30.
2: Sejf numer 30. Jest twój. Dobrze. Ja już się tutaj przygotowuję do negocjacji, bo wiesz, że one są ważnym elementem naszych rozmów, ale chciałbym wiedzieć, gdzie jesteśmy, w jakiej części kraju?
3: W okolicy Zielonej Góry.
2: I stamtąd jesteś?
3: Tak, tak.
2: Okej. Okay. No to tutaj powiem ci Góra Zielonych. Tego życzę, żeby trafiła do Zielonej Góry. I proponuję całkiem niezłą górkę. 10 tysięcy złotych. To jest naprawdę gruba ilość 100 złotówek.
3: Nie, zostanę przy sejfie.
2: Poczekaj. Ale zastanów się, bo pamiętaj, 1 100 000 to jest oczywiście maksimum i być może takie pieniądze są w twoim sejfie, ale musimy pamiętać, że w sejfie numer 30 może być także kwota minimalna. 5 tysięcy złotych, a ja tutaj dwa razy przebijam to. Nawet nie rozważysz?
3: Nie, powiem szczerze, że tak myślałem, tak sobie obiecałem, że jak zadzwonicie, to wybiorę sejf i przy tym zostanie.
2: Oczywiście wiele razy to słyszałem, nie wątpię w twoje słowa, ale 12 tysięcy może zmienić takie podejście?
3: Nie, zostaniemy przy sejfie.
2: No to brzmi to zdecydowanie, ale chciałbym usłyszeć, jaka jest ostateczna decyzja, tu już kończę negocjacje, 12 tysięcy.
3: Ostatecznie otwieramy sejf numer 30.
2: Mamy to, otwórzmy. Zobaczmy, co jest w środku. Słuchajcie, to jest pierwszy piątkowy finał. To jest cudowna wiadomość przekazać, że no jest więcej niż kwota minimalna. Krzysztof z Zielonej Góry wygrał dzisiaj 6 tysięcy złotych.
3: Brawo!
2: Słyszę, że cały czas jedziesz, więc dorzucam przez antenę. Te pieniądze trafiają tam na fotel pasażera do ciebie. A dokąd jedziesz, jeżeli mogę jeszcze zapytać?
3: Do Żagania.
2: Myślałem, że powiesz teraz to do sklepu, teraz to do restauracji, teraz to jadę szaleć za 6 tysięcy złotych. Krzyśku, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, gratulujemy, dziękujemy za te ogromne emocje. Pierwszy finał za nami, ale to nie koniec emocji na dzisiaj, bo przed nami jeszcze jedna szansa na 1 100 000 złotych. To ja już trzymam kciuki, a szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Pierwsze wielkie finansowe emocje już za nami. Krzysztof z okolic Zielonej Góry postawił na sejf i wygrał. Wygrał 6 tysięcy złotych. Ale my naprawdę, naprawdę chcemy wam rozdać jeszcze więcej pieniędzy. W drugim finale dzisiaj, po wyborze sejfu, minimum to 85 tysięcy w złocie albo w gotówce. Tu wybór będzie należał do was. Dajcie sobie szansę na taki super piątek z wielką wygraną. www.rmfmax.pl albo SMS o treści MAX pod szczęśliwy numer 7467 za 4,92. Powtórzmy to jeszcze raz. MAX niech leci teraz pod 7467. Możesz wejść też przez naszą stronę www.rmfmax.pl.

0: reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Budujesz, modernizujesz? Zadbaj o sprawdzone rozwiązania na lata. Instal Grunt oferuje nowoczesne, biologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z kompleksową obsługą. Bezpłatnie przyjedziemy na wizję lokalną, przygotujemy indywidualną wycenę i wykonamy profesjonalny montaż. W naszej ofercie znajdziesz także wytrzymałe szamba betonowe. Nie czekaj, wybierz doświadczenie, jakość i fachowe doradztwo. Instal Grunt, twój partner od pierwszej wizyty aż po gotową instalację.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Janie, skarpeta na pieniądze.
15: Się rozpadła.
14: Noż do 100.
15: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnica.pl. Blik.
17: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
18: Odkryj strefę marek na Allegro.

0: produkty ulubionych marek na Allegro.
1: I po reklamie.
2: Witajcie, mam na imię Klaudia.
3: Cześć, jestem Kuba.
4: Hi, this is Britney Spears.
5: Hi, this is David Guetta.
6: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
0: Oleśnica 96 FM.

0: Axwell i Bon w RMF Max. Żadne zaskoczenie, no przecież gramy wam hity na maksa, ale są takie miejsca, w których absolutnie byśmy się nowości nie spodziewali.
1: A są nowości na cmentarzu. Nowe czerwone kosze na zużyte baterie, tak zwane elektrośmieci. Bo teraz na cmentarzach znicze coraz częściej nie płoną, tylko się świecą bateriami, no i te baterie potem trzeba gdzieś wyrzucić, stąd te kosze.
0: Ekologia by wzrosła na cmentarzu, jakby na tym koszu było napisane kaucjomat. Wszyscy zwracaliby z nadzieją na 50 groszy.

0: prognozę pogody to wam może podać każdy, ale taką opowieść tylko Asia.
1: Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami.
0: To przez pierogi z kapustą.
1: No tak, bo przecież święta za 76 dni.
0: A prognoza pogody najświeższa, za chwilę zostańcie na szczegóły.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
3: Zbieramy się.
5: Czas wbić w popołudnie.
6: Dorzucamy ci energii.
5: Ogarniamy się razem.
3: I wszystko gra.
5: Wypracowany vibe. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Sponsorem i wszystko gra jest właściciel salonu drzwi i podłóg GammaSalon.pl, oferujący drzwi i podłogi z montażem.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
10: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
11: Cześć Tomek, masz chwilę? Skoczymy na kawę.
12: Przepraszam cię, ale muszę lecieć rozliczyć faktury.
11: Tomek, mało masz obowiązków we własnej firmie.
12: Aha, ostatnio biuro nawaliło i drogo mnie to kosztowało.
11: Sprawdź biuro rachunkowe Bilans Romaniuk. To prawdziwi fachowcy oferują kompleksową obsługę już od jednoosobowej działalności. Zakładanie spółek, księgowość, kadry, płace, podatki. Również online, bez wchodzenia do KSeF.
12: Biuro rachunkowe Bilans Romaniuk z Oleśnicy?
11: Tak, sprawdź na bilans-romaniuk.pl.
13: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurtdrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
7: Pora na najnowszą prognozę pogody. W kolejnych godzinach w naszym województwie wciąż będzie słońce, niezmiennie na niebie zobaczymy również chmury, ale nie możemy już liczyć na to, że zrobi się cieplej. Z plusów synoptycy nie przewidują deszczu. Ciśnienie spada, wiatr może powiać mocniej. Biometr do końca dnia utrzyma się kiepski i będzie źle na nas wpływać. Wieczorem w regionie ma pojawić się więcej chmur, ale słupki termometrów powinny utrzymać się w okolicach dziesiątki, nawet po zachodzie słońca.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurtdrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.

0: piosenka się skończyła, ale zachwyty ciągle unoszą się w powietrzu. Alicia Keys, wow. I Jay-Z w RMF Max.
1: Gładka skóra, pełne usta, niewielki nos, duże oczy, wysoko zaznaczone kości policzkowe i wyraźna linia żuchwy. Do tego ani jednej zmarszczki i tak wygląda dzisiaj piękno według Instagrama, TikToka i sztucznej inteligencji.
0: Wow, to jest taki cyfrowy kanon piękna, więc ja tylko chciałem przypomnieć, że jeśli chodzi o piękno i cyfry, to wiek jest tylko liczbą.
1: Ale to dotyczy tylko nas, dziewczyny.
0: Jak chcecie mieć fajny weekend, chłopaki, to proszę w tej sprawie już nie dyskutować. Flash za chwilę o 13.
2: Reklama.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
2: Za mnie!
6: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Hempi za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: I po reklamie.

0: Cześć kochani, z tej strony Klaus.
1: Kari Jucińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Oleśnica 96 FM.
3: Słuchacie RMF Max, pora na popołudniowy flash, już 13. Gabriela Jeremenko jestem i zapraszam. Wybitna południowoafrykańska prawniczka, obrończyni praw człowieka Navantem Navi Pillay została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Została wyróżniona za obronę porządku prawnego, za karanie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.
4: Navi Pillay zyskała światowe uznanie, szacunek przede wszystkim dlatego, że walczyła o to, aby uznać zbrodnie wojenne za rzeczy, którym należy ich kara. To nie zawsze było oczywiste. Jako sędzia i przewodnicząca Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Ruandy doprowadziła na przykład do historii orzeczenia, w którym gwałt i przemoc seksualną uznano za narzędzia ludobójstwa i za zbrodnie przeciwko ludzkości.
3: O czym informował Krzysztof Berenda.
2: To jest RMF Max.
3: W gminie Czarny Bór woda wciąż jest skażona. Zakaz jej spożywania dotyczy sołectwa Grzędy Górne i sołectwa Grzędy od numeru 59 w kierunku Grząd Górnych. Woda nie nadaje się do picia i przygotowywania posiłków, aż do odwołania. Farma fotowoltaiczna w Sycowie? Jest taki pomysł i ocenić mogą go mieszkańcy. Wniosek dotyczący powstania inwestycji trafił do władz. A wy do 3 listopada macie czas, żeby zgłosić swoje uwagi do tego pomysłu. Dokumentację znajdziecie w Urzędzie Miasta i Gminy Syców oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Dzierżoniów apeluje, nie dokarmiaj gołębi. Jak informują władze, regularne dokarmianie ptaków prowadzi do zanieczyszczenia elewacji, chodników, placów i przystanków, zwiększa koszty sprzątania oraz remontów. Przetworzona żywność, pieczywo czy słone przekąski nie są odpowiednie dla gołębi, a dodatkowo resztki jedzenia przyciągają gryzonie. Świdnica szuka najlepszych kibiców. Wciąż mogą się zgłaszać osoby, które zorganizują strefy kibica w czasie półmaratonu w listopadzie i wezmą udział w konkursie. Do rywalizacji mogą zgłaszać się grupy mieszkańców, kluby oraz znajomi. Wystarczy minimum 5 osób i pełnoletni przedstawiciel. Osobny konkurs przewidziano dla świdnickich szkół podstawowych.
5: Grupy te muszą zadbać o własną tablicę, o nazwę tej strefy, zadbać o to, aby to miejsce, które będą zajmować, pozostało w odpowiednim stanie. Ze względów bezpieczeństwa nie mogą używać materiałów pirotechnicznych, rozpalać ognisk, zatrzymywać biegaczy. Liczymy na ich inwencję twórczą.
3: Mówiła Magdalena Dzwonkowska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego. Oceniać strefy będą zawodnicy i komisja. Przewidziano nagrody pieniężne. W Oleśnicy poznacie lepiej kulturę Korei. W ramach tegorocznej Nocy Bibliotek oleśnicka placówka zaprasza w podróż na Daleki Wschód.
6: Szykuje się wieczór, podczas którego będzie można nie tylko dowiedzieć się więcej o kulturze Korei, ale także aktywnie spędzić czas i odkryć zupełnie coś nowego. Z imprezą główną startujemy 16 października o godzinie 16 w Bibliotece Publicznej przy ulicy Reja 10.
3: Mówiła Joanna Reut-Łuczkowska. Spotkania dotyczące Korei zaplanowano też w inne dni, ale o tym w kolejnych fleszach.
2: Sprawdź. Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: W najbliższych godzinach w naszym województwie nadal będą przejaśnienia, choć na niebie nie zabraknie też chmur. Na większy wzrost temperatury nie ma już co liczyć, ale dobra wiadomość jest taka, że synoptycy nie prognozują opadów. Ciśnienie będzie spadać, wiatr okresami powieje mocniej. Biometr pozostanie niekorzystny do końca dnia, co może odbijać się na naszym samopoczuciu. Wieczorem chmur przybędzie, ale temperatura powinna utrzymać się w okolicach 10 stopni, nawet po zachodzie słońca.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
9: Czy słyszą nas rodzice nastolatków?
10: Zwłaszcza chłopców.
9: Coś, co kosztuje nas najwięcej i my musimy za to płacić, bo oni tego chcą.
10: O tym za moment w RMF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Czy wy też lubicie takie sytuacje, w których niewiele trzeba robić, a zgarnąć można wielkie pieniądze?
1: Uwielbiamy takie sytuacje i dlatego dajemy wam taką szansę w złotej kumulacji.
0: Najważniejsze, by pamiętać szczęśliwy numer SMS. Max wysyłacie na 7467. SMS o treści Max na 7467. Koszty? Kto by się przejmował? 4,92. Tyle kosztuje SMS, a dzięki niemu można wygrać
1: 1 100 000 złotych. To jest dzisiaj opcja maksimum, ale opcja minimum też brzmi super kusząco, bo minimum w drugim finale w sejfach to 85 000 złotych.
0: Nazywamy się RMF Max. W treści wpisujecie Max, więc skupmy się na tych największych kwotach i teraz zgłoś się do złotej kumulacji. Wyślij Max na 7467 albo wejdź na www.rmfmax.pl. Tam mnożą się super okazje, a wszystko po to, by wygrać te szalone kwoty.
1: 1 100 000 złotych albo minimum 85 000.
0: Ja bym wysłał Max na 7467.
2: Reklama.
3: Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Szlij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
8: masz! Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
13: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
14: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
3: Oleśnica 96 FM.

0: właśnie teraz biłbym brawo na koncercie Bledki. Tak wam gramy w RMF Max, że normalnie oklaski dostaję całe popołudnie. Brawo.
1: Rodzice nastoletnich chłopców trzymają się za portfele.
0: To ja między innymi.
1: 200 zł za trwałą na czubku głowy i wygolone boki płacą co miesiąc, bo tego chcą ich synowie.
0: Ale my to robimy po to, żeby byli zdrowsi. Bo to jest 200 zł za brokuła.

0: wszystkim narzekającym trochę na tą pogodę. Gramy w RMF Max same słoneczne numery.
1: Ja dodatkowo chciałem przypomnieć, że to co prawda jest październik, ale były takie październiki, że pierwszą literą po P było I. I właśnie ten rebus rozwiążemy za chwilę razem z prognozą pogody. Zostańcie na szczegóły.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
17: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flesz sportowy w RMF Max.
18: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
20: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
21: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
20: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
21: Ascorvita Max?
20: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
22: Zdrowie.
23: I po reklamie.
24: Mam na imię Jadek.
25: A ja Daniel.
26: Cześć, tu Roxy Węgiel.
27: Cześć, tutaj Trip.
28: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
29: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurddrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
0: W
1: najbliższych godzinach w naszym województwie nadal będą przejaśnienia, choć na niebie nie zabraknie też chmur. Na większy wzrost temperatury nie ma już co liczyć, ale dobra wiadomość jest taka, że synoptycy nie prognozują opadów. Ciśnienie będzie spadać, wiatr okresami powieje mocniej. Biometr pozostanie niekorzystny do końca dnia, co może odbijać się na naszym samopoczuciu. Wieczorem chmur przybędzie, ale temperatura powinna utrzymać się w okolicach 10 stopni, nawet po zachodzie słońca.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Hurt Drzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.

0: Mamy dzisiaj piątek w RMF Max, że nawet Mio i Zalia napisali o tym piosenkę.
1: Czuję się, jakbym wypił kawę z najpopularniejszego ekspresu w całym internecie, bo to się świetnie klika, musicie o tym wiedzieć. Ekspres do kawy zużył 1 terabajt danych w 10 dni, bo to był inteligentny ekspres podłączony do sieci.
0: No tam jest taki duży wyświetlacz w tych ekspresach, że aż kusi, żeby sobie seriale pooglądać.
1: Tak do kawki.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
2: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
1: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
2: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
1: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
2: A jazda próbna?
1: Na miejscu przetestujesz każdy model.
2: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.

0: zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Jest 14, to znak, że pora na popołudniowy flash RMF Max. Przy mikrofonie Gabriela Jeremenko. Zaczynamy. Rządowy program Ceny paliwa niżej nie uchronił nas przed wyraźnymi podwyżkami na stacjach paliw. Od północy litr 95 będzie kosztował 6,97, a diesla 8,06 zł, a w przyszłym tygodniu będziemy płacić jeszcze więcej.
1: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy.

0: Mamy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu, także niestety, ale powoli odrabiamy to, co zyskaliśmy dzięki pakietowi CPN.
1: Prognozuje Grzegorz Maziak z portalu ePetrol.
2: Słuchacie RMF Max.
1: W RMF Max trzymamy rękę na pulsie i sprawdzamy dla Was, jak jeździ się w regionie. Duży ruch na A4 na trasie Legnica-Wrocław. Miejscami dłużej możecie postać od okolic węzła Budziszów. I jeszcze jeden news dla kierujących. Często uczęszczana droga w Dobroszycach nie ma asfaltu, a kierowcy narzekają na błoto i dziury. Wkrótce ma się to zmienić. Tematem zajął się nasz reporter.
3: Gmina Dobroszyce lada moment ogłosi przetarg na budowę drogi w ciągu ulicy Jaworowej. W pobliżu znajdują się bloki z 90 mieszkaniami.
4: Wybudujemy drogę, która będzie z kostki brukowej razem z dodatkową infrastrukturą. Chodnikiem, kanałem technologicznym, kanalizacją deszczową, oświetleniem dedykowanym ulicznym przy tej drodze.
3: Wyjaśniał wójt Artur Ciosek. W przyszłym roku inne lokalne drogi też doczekają się modernizacji.
1: Informował Piotr Paszkowski. Inwestycje będą też realizowane w przyszłym roku w Wałbrzychu. Poznaliśmy listę zadań, które zostały wybrane w ramach głosowania w budżecie obywatelskim. Jak już informowaliśmy dzisiaj na naszej antenie, kasa pójdzie na przykład na doświetlenie przejść dla pieszych na Podzamczu.
5: Mówimy teraz o inteligentnych systemach wyposażonych w czujniki ruchu i detektory. To nie będzie zwykła lampa, to będzie system, który rozświetli dodatkowo skrzyżowanie. W momencie, gdy system wykryje pieszego, który zbliża się do przejścia, wtedy to będzie informacja dla kierowców o potrzebie ściągnięcia nogi z gazu i zatrzymania pojazdu, żeby nikogo nie potrącić. Generalnie większość, dużo wypadków, które były wcześniej, były spowodowane słabą widocznością.
1: Opowiadał autor projektu Konrad Pełczyński. Poza tym mieszkańcy Wałbrzycha zagłosowali też na remont dróg i samochód elektryczny dla schroniska dla zwierząt. W gminie Oleśnica żaden fan sportu w ten weekend nie będzie się nudzić. Rusza turniej siatkarski. W sobotę zagrają panowie, a w niedzielę panie. Nastroje są bojowe.
6: Ze sobą gramy w tygodniu, więc znamy się między drużynami, ale zawsze zacięta rywalizacja jest.
1: Mówiła Karolina, zawodniczka z Cieśli. W weekend również szósta kolejka zmagań seniorów w piłce nożnej. O sytuację w tabeli zapytaliśmy Artura Koziarę, kierownika działu sportu i rekreacji Gminnego Ośrodka Kultury.
7: Obecnie w tabeli na pierwszym miejscu drużyna Boguszyce Osiedla, na miejscu drugim reprezentacja Cieśli, a na miejscu trzecim drużyna z Zarzyska.
1: Wybierzcie swoją dyscyplinę i idźcie pokibicować.
8: Sprawdzisz?
2: Sprawdź!
8: Sprawdź!
2: Pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: W kolejnych godzinach na niebie ma pojawić się więcej chmur. Zgodnie z prognozami nie będzie się robić cieplej, ale przynajmniej synoptycy nie zapowiadają na razie opadów. Trzeba się natomiast liczyć ze spadkiem ciśnienia i mocniejszym wiatrem. Warunki biometeo pozostaną niekorzystne, więc nasze samopoczucie może być gorsze. Wieczorem zachmurzenie jeszcze bardziej wzrośnie, ale termometry nadal będą wskazywać około 10 stopni. W nocy miejscami temperatura lekko spadnie i może popadać.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem i wszystko gra jest właściciel salonu drzwi i podłóg gamasalon.pl, oferujący drzwi i podłogi z montażem.
11: To jest fajne na teraz. O, piątek po południu.
12: Najlepsze jest bo już jest prawie weekend.
11: Jak Irek, a z innych samogłosek jeszcze jak Asia, jak RMF Max. Wiem, że jesteśmy na R, ale inaczej by nie pasowało. Asia Mełz, Irek Jakubek.
12: Dzień dobry.
11: Ale tu fajnie.

0: Najlepsze rytmy weekendu macie już w piątek po południu tu w RMF Max.
1: A od nowego roku mamy wszyscy zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. Prohibicja od 22 do 6, tak wczoraj zdecydował Sejm. Teraz tylko pytanie, czy prezydent tą ustawę podpisze?
0: Myślę, że mu w sprawach antyalkoholowych ręka nie zadrży. Bo jak ci w tym temacie ręka trochę drży, to trochę nie najlepiej wygląda.

0: Nie czekamy ani chwili dłużej. I właśnie teraz specjalnie dla was odpalamy rundę bonusową.
1: 1 100 000 w jednym z sejfów złotej kumulacji. 1 100 000. Teraz wygrać trochę łatwiej, bo teraz łatwiej wejść do finału. Każde zgłoszenie będziemy mnożyć przez 9 minut razy 499.
0: Dzisiaj w kalendarzu 9 dzień października. Runda bonusowa trwa 9 minut, a mnożnik to 499, bo dziewiątka symbolizuje przestrzeń na nowe otwarcie.
1: Zaryzykuj 492, bo tyle kosztuje to zgłoszenie, i wyślij SMS o treści MAX na numer 7467.
0: Albo zgłoś się przez www.rmfmax.pl, tam też mnożymy twoje szanse.
1: Zwiększamy szanse na 1 100 000. MAX 7467.
2: Sponsorem I Wszystko Gra jest właściciel salonu drzwi i podłóg gamasalon.pl, oferujący drzwi i podłogi z montażem.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
11: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
12: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
11: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
12: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
11: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
12: A jazda próbna?
11: Na miejscu przetestujesz każdy model.
12: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.

Z okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.

0: wartości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: I po reklamie.

0: piątek w pracy już się tańczy. Tak wam gramy w RMF Max. No i sensacyjna informacja. PKP likwidują tory.
1: Co ty mówisz?
0: Na dworcu w Mysłowicach na razie likwidują tory. Już nie będzie toru pierwszego, toru drugiego przy peronie pierwszym, tylko każdy tor to będzie osobny peron.
1: Czyli żebym dobrze zrozumiała, jak na dworcu jest 5 peronów,
0: tak,
1: na każdym po 2 tory,
0: tak,
1: to teraz będzie 10 peronów.
0: Tak, żebyś miała łatwiej i żeby spełnić obietnice wyborcze, że wybudują kilka peronów na już istniejących dworcach. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like a roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like a roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Armin van Buuren i jeszcze lepszy piątek po południu z RMF Max. I jakby tak kogoś kusił urlop na żądanie na poniedziałeczek, to ja widziałem prognozy pogody na przyszły tydzień. Odradzam.
1: A wszystkie weekendowe prognozy pogodowe dostaniecie od nas już za moment. Bądźcie blisko RMF Max.
2: Reklama.
3: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501 285858.
4: Czyta lektor AI.

0: pieniądze.
1: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Neonet, Neonet.
6: To korzyści pełen sklep.
5: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
7: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
5: Neonet.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurddrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
2: W kolejnych godzinach na niebie ma pojawić się więcej chmur. Zgodnie z prognozami nie będzie się robić cieplej, ale przynajmniej synoptycy nie zapowiadają na razie opadów. Trzeba się natomiast liczyć ze spadkiem ciśnienia i mocniejszym wiatrem. Warunki biometeo pozostaną niekorzystne, więc nasze samopoczucie może być gorsze. Wieczorem zachmurzenie jeszcze bardziej wzrośnie, ale termometry nadal będą wskazywać około 10 stopni. W nocy miejscami temperatura lekko spadnie i może popadać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurddrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: To jest sygnał do wymarszu. Najlepszy sygnał do wymarszu od LMFAO dla tych, którzy słuchają w pracy RMF Max. Idźmy już wszyscy do domu.
1: Ale amen. Zanim jeszcze pójdziemy, to musicie to wiedzieć, bo już wiemy, jakie jest najgorsze miejsce do trzymania pieniędzy w domu, w sensie gotówki w domu.
0: No.
1: Pod materacem.
0: Bo to była jedyna opcja, żeby spać na pieniądzach.
1: Dużo wszystkiego na ten weekend wam życzymy. Asia Meus, Irek Jakubek. Dzięki. Pa.

0: Teddy, pełen pomysłów.
1: Ekologiczne, ekonomiczne, nowoczesne i komfortowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Instal Grunt. Zapraszamy po przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki na paliwo, również dla rolnictwa. I pomożemy z dotacją w programie Moja Woda. Instal Grunt to także bogaty wachlarz produktów instalacyjnych oraz usługi w tym zakresie. Oszczędzaj czas, pieniądze i wodę. Instal Grunt. Zapraszamy na www.instalgrunt.pl.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
4: Wygenerowano z AI.

0: owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty! Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
3: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Oleśnica 96 FM.
6: Na zegarach 15, słuchacie RMF Max. Gabriela Jeremenko, zapraszam na flash, sport i pogodę. Zarzuty oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i wyłudzenia unijnych dotacji przy finansowaniu szkoleń prowadzonych przez jego firmę. Takie zarzuty prokuratura chce postawić Łukaszowi Mejzie. Poseł sam złożył wniosek, w którym zrzekł się immunitetu. Tak to tłumaczył.
7: Szanowni Państwo, ja stanę przed sądem naprzeciwko prokuratora i dowiodę niewinności. Dowiodę tego, że te wszystkie zarzuty są fikcyjne, a prokurator działa na wyraźne polityczne zlecenie.
6: Oznacza to, że Łukasz Mejza stanie przed sądem. Jeśli zarzuty oszustwa, fałszowania dokumentów i wyłudzeń zostaną potwierdzone, posłowi grozi nawet 8 lat więzienia.
5: To jest RMF Max.
6: Od kilku dni w Polsce mamy do czynienia z falą ataków w szkołach. W związku z tym w wałbrzyskich placówkach podjęto szczególne środki ostrożności. Zwiększono kontrolę, drzwi wejściowe są zamknięte, patrole prowadzi policja. Wiceprezydent Wałbrzycha przyznaje, że sami rodzice byli rano zaskoczeni widokiem policji przy szkołach i wzmożonymi zasadami bezpieczeństwa.
8: To już dzisiaj pierwsze sygnały, które mamy od rana, były takie, że rodzice właściwie nie rozumieli, dlaczego nie mogą wejść do szkoły i poruszać się po całym budynku, mimo tego, że wczoraj późnym wieczorem dyrektorzy na moją prośbę wysyłali informacje o procedurach bezpieczeństwa i o tym, że po prostu szkoły w związku z ogłoszonym alertem będą zamknięte. Więc rzeczywiście będziemy tego bardzo mocno pilnowali i osoby postronne nie mogą wejść do budynku szkoły.
6: Mówiła Anna Elżbieciak-Stec. W mieście nie odnotowano na szczęście niebezpiecznych incydentów.

0: Prezentów. Nawet 1500 zł można wygrać za kibicowanie. Do 23 października mogą zgłaszać się chętni, którzy zorganizują strefy kibica w czasie świdnickiego półmaratonu. Zostaną poddani ocenie przez zawodników i komisję i mogą za to zgarnąć kasę. Osobna kategoria konkursu będzie przygotowana dla stref kibica zorganizowanych przez szkoły, mówi Magdalena Dzwonkowska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego.
1: Grupy muszą liczyć co najmniej 15 osób i mieć oczywiście pełnoletniego opiekuna. Szkoły przygotowują własne punkty kibicowania we wskazanych przez nas miejscach. Jednym z warunków udziału w tym konkursie jest przygotowanie haseł, które promują zdrowy i aktywny styl życia. W szkolnym konkursie przewidzieliśmy 5 nagród od 2000 do 500 zł oraz wyróżnienie w wysokości 400 zł.
0: Szkoły mają trochę więcej czasu, żeby zgłosić się do organizowania stref kibica. Termin mija 16 listopada. Będą K-dramy, koreańskie jedzenie i warsztaty czy quizy. 16 października Oleśnicka Biblioteka zaprasza na podróż do Korei Południowej. W czasie Nocy Bibliotek będzie można poznać bliżej kulturę Dalekiego Wschodu. Azjatycki klimat będzie towarzyszył odwiedzającym bibliotekę również w innych dniach, zapowiada Joanna Reut-Łuczkowska.
2: Zapraszamy na ciekawe prelekcje i spotkania dotyczące mitów w mandze i anime, kinematografii, literatury i wierzeń koreańskich. Odbędą się one 14, 15 i 21 października.
0: A szczegółowy harmonogram znajdziecie oczywiście na stronie biblioteki.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Popołudniowy flash sportowy RMF Max. Rozpoczynamy od tenisa. Hubert Hurkacz wygrał mecz z legendą Nowakiem Dżokowiczem i awansował do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Szanghaju. Jaki wynik?
5: 6-4, 6-3. Na dwa razy udało się przełamać serwis Dżokowicza w tym meczu. Hurkacz grał odważnie, dość często też wędrował pod siatkę i zdobywał dzięki temu też punkty. No bardzo dobrze serwował. Efekt to choćby 13 asów serwisowych.
4: Mówił Patryk Serwański, ale to nie koniec tenisowych emocji na dziś, bo ćwierćfinałowy mecz China Open gra właśnie Iga Świątek. Przeciwniczką Polki Elis Mertens, która wygrała pierwszego seta. W drugim Polka ma sporo problemów, ale walczy o każdą piłkę. Po reprezentacyjnej przerwie wraca piłkarska ekstraklasa. O 18:00 Wieczysta Kraków zagra z Wisłą Płock. O 20:30 Raków zmierzy się z GKS-em Katowice.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Wieczór na Dolnym Śląsku z większą ilością chmur. Takie są prognozy synoptyków na kolejne godziny. Wiatr wciąż może być mocniejszy, ciśnienie się obniża, a biometr będzie kiepsko na nas wpływać. Temperatura po zachodzie słońca utrzyma się w okolicach 10. W nocy może spaść poniżej tej wartości i do tego możliwe są również opady. Sobota w regionie zapowiada się z pełnym zachmurzeniem, lokalnie pojawi się deszcz. Na termometrach od 14 do maksymalnie 16 stopni.
6: Na początek tego pięknego popołudnia proponuję kalambury.
7: Oho.
6: Co to jest? Rymuje się z wrzątek, kątek, początek.
7: Nie jest to trudne. Piątek!
6: To jest piątek, drodzy państwo. Witamy się w ten piątek. Michał Siwek.
7: Justyna Borycka, to jest kanał Nadawczy. Cześć!
6: Siemano!

0: Jest piątek, no to muszą być takie bęgery w RMF Max, ale mamy też dla was coś totalnie wyjątkowo specjalnego, bo tak sobie pomyśleliśmy, że są numery, do których dobrze się wraca, szczególnie w piątek z roboty. Akon i Lonely.
1: My to sobie wewnętrznie, redakcyjnie nazywamy muzycznymi perełkami. Nie wiem, można tak
0: powiedzieć?
1: Już tak powiedziałem, mogłeś, no trudno.
0: Poszło.
1: Już także poszło.
0: I słuchajcie, Akon i Lonely to jest numer, który no, mnie się kojarzy z takimi spacerami ze złamanym sercem, wiadomo, w jeszcze szkolnych czasach, ale w ogóle ciekawostka na temat tej piosenki jest taka, że Akon napisał ten numer, jak siedział w kiciu. W kiciu, w pudle.
1: Jak gdzie siedział, Justynko?
0: W kiciu.
1: Powiedziałeś w kiciu?
0: Tak,
1: wow, nie słyszałem tego słowa, odkąd byłem dzieckiem i babcia nie wiedziała, jak inaczej nazwać więzienie. No dobrze, no siedział w kiciu, jak to powiedziała Justyna i moja babcia. Pozdrawiam babciu serdecznie. Słuchajcie, Akon i Lonely w takim razie już teraz. Dajcie głośniej, bo warto przypomnieć sobie właśnie ten klasyk.
2: Poczuj dobry beat.

0: Neptunika w RMF Max, ale my mówimy Neptunica, bo tak Neptunica pewnie mówimy? By powiedział Nowak Dziokowicz, który właśnie przegrał z Hubertem Hurkaczem 6-4, 6-3.
1: Brawo, panie Hubercie.
0: W drugiej rundzie super turnieju ATP w Szanghaju.
1: A to ja myślałem, że w tenisa. RMF Max, RMF Max.
2: Reklama. Marzysz o pięknych meblach? Lemal to ekspert w produkcji frontów meblowych z wysokiej jakości płyt MDF. Oferujemy fronty akrylowe i lakierowane w każdym kolorze i wymiarze, dopasowane do Twoich potrzeb. Oklejamy metodą laserową, zapewniając perfekcyjne wykończenie. Bez pośredników i ukrytych kosztów prosto od producenta. Obsługujemy stolarzy, firmy i klientów indywidualnych w całej Polsce. Sprawdź ofertę na leszczyna-fronty.pl lub zapraszamy do Moszyc 41A koło Twardogóry. Producent frontów meblowych Lemal. Jakość, styl, precyzja.
3: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
4: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
3: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
4: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
3: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
4: A jazda próbna?
3: Na miejscu przetestujesz każdy model.
4: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
5: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
6: 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób 2 razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
8: Już to czytałyśmy?
7: Już to wymyśliłam.
9: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: I po reklamie.

0: Roxy Węgiel, która pięknie wciska nam kit.
1: Co? Jaki kit?
0: Błękit. A, błękit od Roxy Węgiel. Tak, ten żart padł.
1: Czy warto było?
0: Nie przecierajcie uszu ze zdumienia. Nie warto było raczej. Ja oceniam, że nie warto było, ale cóż, poszło. Słuchajcie, obiecaliśmy wczoraj, że wam się przydamy dzisiaj wreszcie na coś jako RMF Max, jako radio i pytaliśmy was o rzeczy, o których musicie dziś pamiętać.
1: Tak jest. Zbieraliśmy głosówki na Messengerze RMF Max, więc jeśli wczoraj się zgłaszaliście, to warto, żebyście teraz byli z nami z kanałem nadawczym do 18, bo te przypomnienia dla was będą się pojawiać. Tak, żeby ze wszystkim się przed weekendem wyrobić i no i o tych miłych rzeczach też pamiętać.
0: A tymczasem Somber i My Body Isn't Ready, numer akurat, którego nigdy nie zapominamy.

0: Dainoro w RMF Max, a ja, mimo że jest piątek, to jednak się cieszę, że odpaliłam jeszcze teraz maila, bo nie wiem, czy wiesz, Michał, 85 tysięcy złotych dzisiaj jest w sejfie, w złotej kumulacji minimum. To jest najniższa kwota, jaka w sejfach się znajduje.
1: Ja próbuję to objąć swoim umysłem, ale jest ciężko, bo to jest surrealistyczne, że ktoś odbierze dzisiaj telefon, mam nadzieję, że odbierze, bo ostatnie dwa dni ludzie nie odbierali.
0: To tak,
1: jest,
0: to trzeba odbierać. Absurd.
1: Ale jeżeli ktoś dzisiaj odbierze w złotej kumulacji i wybierze sejf, no to ma pewność, że minimum 85 tysięcy jest jego.
0: To jest już ciężko sobie wyobrazić, a co dopiero 1 100 000, które też jest w tych sejfach. No słuchajcie, nam jest ciężko to ogarnąć, ale jeśli wy macie pomysł, co z taką kasą zrobić, to teraz trzeba się zgłaszać SMS-em z hasłem MAX na nowy numer 7467 za 4,92 albo przez rmfmax.pl, też można tam wszystkie szczegóły sprawdzić.
1: Minimum 85 kafli w sejfach, maksymalnie 1 100 000, jest o co grać. Idę na MAXa.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie.

0: hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
2: Wieczór na Dolnym Śląsku z większą ilością chmur. Takie są prognozy synoptyków na kolejne godziny. Wiatr wciąż może być mocniejszy, ciśnienie się obniża, a biometr będzie kiepsko na nas wpływać. Temperatura po zachodzie słońca utrzyma się w okolicach dziesiątki. W nocy może spaść poniżej tej wartości i do tego możliwe są również opady. Sobota w regionie zapowiada się z pełnym zachmurzeniem, lokalnie pojawi się deszcz. Na termometrach od 14 do maksymalnie 16 stopni.

0: Dokładnie to gra nam teraz w głowach. O tej porze w piątek Naughty Boy i takie beztroskie la la la w RMF Max, ale są rzeczy, o których jeszcze trzeba dzisiaj pamiętać.
1: Wczoraj was o to zapytaliśmy, o czym dzisiaj byście chcieli pamiętać, żebyście nie musieli pamiętać, bo my wam przypomnimy i właśnie teraz przypominamy. I tak. Jedna z wiadomości, które przyszły do nas, głosówek na Messenger RMF Max, była wyjątkowo istotna dla nas i my się obiema rękami pod tym podpisujemy.
2: Nauczony błędami innych uczestników, ja chciałbym, żebyście mi przypomnieli o tym, żebym tuż przed kumulacją miał przy sobie telefon i był gotowy wygrać milion.
0: Oto to. Kto się zgłaszał, niech już trzyma przy sobie telefon, bo po 16 finał złotej kumulacji, a jeśli jeszcze się nie zgłaszaliście, to można. Max wysyłać teraz na 7467 za 4,92.
1: 1 100 000 dzisiaj nawet czeka w sejfach, a minimum 85 tysięcy.
3: Max.
4: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w

0: sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
10: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
11: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
10: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
11: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
10: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
11: A jazda próbna?
10: Na miejscu przetestujesz każdy model.
11: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
12: Tato, z czego były pierwsze książki?
13: Z glinianych tabliczek?
12: To jak wtedy zaginali rogi?
13: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: I po reklamie.

0: Oleśnica 96 FM.
1: Minęła 16:00, pora na najnowsze informacje. Przy mikrofonie jeszcze raz Gabriela Jeremenko. Zapraszam na Flash RMF Max. Mazowiecka kurator oświaty przedstawiła dzisiaj wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w szkołach. Ma to związek z falą agresji wśród młodzieży. Od teraz każda osoba ma być dokładnie sprawdzana przed wejściem do szkoły.
2: Poprosiłam dyrektorów o to, żeby zabezpieczyć wszystkie wejścia i dostępy do budynków, do przedszkoli, szkół i placówek, aby ograniczać, szczegółowo monitorować dostęp osób postronnych.
1: Mówiła mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. W każdej klasie mają zawisnąć tablice z numerami alarmowymi. Nauczyciele zostali zobowiązani do natychmiastowego reagowania na wszelkie sygnały niepokojących zachowań wśród uczniów. Czym jest pracowniczy plan kapitałowy, jak do niego dołączyć i jak oszczędzać? Już w poniedziałek we Flashu RMF Max zapraszamy na temat dnia, gdzie wyjaśnimy Wam wszystko razem z naszą ekspertką, Martą Dam-Świerkocką, członkinią zarządu PFR, portal PPK.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Mieszkańcy gminy Jaworzyna Śląska dostają wiadomości SMS informujące o konieczności przesłania zdjęć wodomierza. Zakład Usług Komunalnych informuje, że nie wysyła tego typu wiadomości. Władze gminy uczulają, żeby zachować ostrożność, nie klikać w podejrzane linki i nie podawać za pośrednictwem SMS-ów swoich danych. Apelują też, by nie oddzwaniać na podany w wiadomości numer telefonu. Jeśli dostaliście takiego SMS-a, ZUK prosi o kontakt. To nie były zwykłe mrożonki. Oleśniccy policjanci zatrzymali 56-latka, który w zamrażarce ukrywał ponad 2000 porcji mefedronu. Wcześniej u zatrzymanego znaleziono amfetaminę. Za posiadanie

0: dużej ilości substancji zabronionych grozi nawet 10 lat za kratkami. To będzie ogromna pomoc dla zwierzaków. Mieszkańcy Wałbrzycha zdecydowali. W ramach budżetu obywatelskiego do schroniska dla zwierząt trafi elektryczny samochód. Auto jest niezbędne dla funkcjonowania placówki.
1: Chcielibyśmy, żeby był podobny samochód do obecnego, czyli...
2: Taki niewielki bus, tak?
1: Tak, niewielki bus, taki jak teraz mamy, po to, żeby każdy pracownik schroniska mógł śmiało w niego wejść i pojechać w miejsce, gdzie będzie potrzeba dotrzeć. Dodatkowo będzie to samochód elektryczny, ponieważ na dachu schroniska jest fotowoltaika, i to po prostu zmniejszy koszty utrzymania tego samochodu.
0: Z naszym reporterem Bartkiem Paulusem rozmawiał Grzegorz Górowski, autor projektu. Lubicie oglądać siatkówkę albo piłkę nożną? W gminie Oleśnica w najbliższy weekend emocje czekają kibiców obydwóch dyscyplin. Przed nami szósta kolejka piłkarskich rozgrywek seniorów. Rusza też pierwszy turniej siatkarski.
3: Na pewno będzie dużo emocji, ciekawych zagrywek. Następny turniej już też w październiku. Zapraszamy serdecznie 24 i 25. To będzie druga kolejka, a trzecia kończąca pierwszą fazę rozgrywek rozpocznie się 21 listopada.
0: Zapowiadał Artur Koziara, kierownik działu sportu i rekreacji Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica.
4: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Wieczorem na Dolnym Śląsku przybędzie chmur, a wiatr nadal może okresami powiać mocniej. Ciśnienie ma spadać, warunki biometeo pozostaną niestety niekorzystne. Po zachodzie słońca temperatura utrzyma się w okolicach 10 stopni, w nocy zrobi się nieco chłodniej, a miejscami możliwe będą również opady deszczu. Sobota zapowiada się pod znakiem dużego zachmurzenia, lokalnie także popada. Termometry pokażą od 14 do maksymalnie 16 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
8: Hity na maksa. Piątek po 15 i już jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej, bo dzisiaj w złotej kumulacji po wyborze sejfu na pewno ktoś zgarnie 85 tysięcy złotych.
9: Ola, Filipek, Olek Sikora już zaraz dzwonią. Być może do ciebie, trzymaj telefon blisko, a można się jeszcze zgłosić. 7467 to numer, pod który wysyłasz hasło Max za 4,92 z VAT.
8: Max. Nie wiem jak tobie, mnie się już rączki trochę trzęsą. To są naprawdę ostatnie chwile, żeby się zgłosić.
9: 85 tysięcy minimum w sejfach. Takie historie zdarzają się bardzo rzadko, więc zgłaszajcie się śmiało.

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Mówi się, że życie pisze najlepsze scenariusze, ale my dzisiaj do jednego z nich...
2: Mówi się, że życie jest nowelą.
1: Możemy dopisać 2 jedynki i 5 zer, bo 1 100 000 to jest nagroda główna i takiej kwoty życzymy tej osobie, do której już teraz dzwonimy.
2: Droga osobo, drogi słuchaczu bądź słuchaczko, za nami pierwszy sygnał, a czekamy maksymalnie 6, więc radzilibyśmy już powoli szukać telefonu, bo chcielibyśmy przekazać te piękne wieści. Dzisiaj minimum w sejfach jest przeogromne, a przecież główna nagroda, halo, halo. Dzień dobry.
1: Hello.
2: Tu Złota Kumulacja, Ola Filipek, Olek Sikora. Dzwonimy w sprawie sejfów. Cześć.
3: Cześć.
2: Jak masz na imię?
1: Nawet się synchronizujemy.
2: Halo, halo, jak masz na imię?
3: Jacek.
2: Jacek, wybierz numer sejfu od 1 do 30. Który ci się marzy?
3: 14
2: jest już twoja. Jacek,
1: no dobrze,
2: taki powściągliwy trochę w emocjach. Ewidentnie nie wierzy.
1: Jacku, weź głęboki wdech, ponieważ ja jestem ciekaw, czy ty w ogóle masz świadomość, co w tym momencie się wydarzyło, kiedy ty wybrałeś safe numer 14?
3: Nie mam. Myślę, że to... Że nie mam.
2: No że nie masz, czy myślisz, że to żarty? Bo to poczekaj, bo ja mam wrażenie, że ty ciągle nie wierzysz, że jesteś na antenie radia,
3: tak,
2: i że słyszy się cała Polska.
3: Myślę, że to żarty.
2: Nie żarty. Jacek, czy siedzisz, czy stoisz? Powiedz nam.
3: Siedzę w samochodzie.
2: Siedzisz, to bardzo dobrze, bo kiedy wybrałeś sejf numer 14, stałeś się posiadaczem jego zawartości, a dziś kwota minimalna w naszych sejfach to...
1: 85 tysięcy złotych!
2: Co oznacza, że już co najmniej tyle masz w kieszeni. Jak
1: wielkie
2: się z tym
1: brawa.
2: Czujesz?
3: No, dobrze.
2: Dobrze, a może być jeszcze lepiej, bo w jednym z sejfów czeka nawet 1 100 000. No i teraz pytanie, czy ty masz nosa, czy może chciałbyś pozbyć się sejfu numer 14 i sprzedać nam go za ile? Ile proponujesz, Olek?
1: A, dajemy ci 9 dych. 90 tysięcy za sejf numer 14. Co ty na to, drogi Jacku?
3: 90 tysięcy, a mogę mieć...
2: Co najmniej 85 tysięcy. Nagroda główna to 1 100 000.
1: Ona czeka w jednym z sejfów.
3: Idziemy na całość.
1: Idziecie na całość.
2: A ja też idę na całość, bo ja lubię negocjacje, ja lubię się targować. 92 tysiące proponuję. Dorzucam 2 tysiące, to już, wiesz, można fajne zakupy sobie zrobić. Idzie jesień, trzeba wymieniać garderobę.
3: Nie, idę na całość.
1: Jesteś pewien?
3: Tak.
2: A my nie jesteśmy pewni, czy
1: idziesz. Ale my nie jesteśmy pewni, w takim razie... No dobra! Miałem tego nie robić, ale to zrobię. Jacek, za sejf numer 14 ja ci w tym momencie mogę dać 94 tysiące złotych, ale od razu mówię, że to jest koniec moich propozycji i Oli więcej po prostu nie mamy, choćbyśmy bardzo chcieli. Pamiętaj, to jest 9 tysięcy ponad minimum, które już masz na koncie.
3: Nie, biorę. Idę na całość.
2: Ostatecznie to jest twoja...
3: Tak, ostatecznie moja decyzja.
2: No dobrze. W takim razie otwieramy sejf numer 14.
1: A ty weź głęboki wdech.
2: Jacek, a powiedz nam jeszcze, skąd jesteś? Co robisz?
1: I czemu siedzisz w aucie?
3: No, jestem kierowcą, pracuję jako kierowca.
2: Jaki rejon Polski, tak mniej więcej?
3: Okolice Krakowa.
2: Dobra, okolice Krakowa. Jacku, bo jeśli słuchałeś dziś radia, to pewnie wiesz, że dziś... No właśnie, może najpierw ogłośmy, co jest w twoim sejfie. Wygrywasz
1: 85 tysięcy złotych!
2: Ale poczekaj, bo to nie jest koniec decyzji, bo wybór sejfu to była jedna z decyzji. Druga jest taka, czy ty wolisz te 85 tysięcy w złocie, czy w gotówce?
3: W gotówce.
2: Dobrze, no
1: tak też będzie.
2: W takim razie piękny przelew pójdzie do Jacka z Małopolski, z okolic Krakowa, który właśnie wygrał 85 tysięcy złotych. Wciąż nie dowierzasz, czy już powoli jesteś tutaj razem z nami?
3: Nie, dalej coś nie dowierzam.
1: Spokojnie, to zostań z nami w takim razie na linii, bo za chwilę będziesz miał co najmniej kilka argumentów, dla których warto wierzyć, że nasz konkurs jest w pełni prawdziwy. Bardzo ci dziękujemy, trzymaj się, dobrego piątku. Na pewno będzie dobry, mając 85 tysięcy w gotówce.
3: Wzajemnie.
1: Trzymaj się, cześć.
2: A my kończymy ten tydzień w złotej kumulacji, no i z pieniędzmi zadzwonimy znowu w poniedziałek, a szczegóły za chwilę.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jacek ewidentnie nie wierzył, ale co? No milion nadal w sejfie. Czeka sobie spokojnie do poniedziałku, aż wyślesz SMS z hasłem MAX na 7467 za 4,92. Najlepiej zrób to od razu, będzie z głowy. Dzisiaj Jacek zaczyna weekend mając 85 tysięcy na koncie i to się dzieje naprawdę. Max na 7467 albo rmfmax.pl. Tutaj się zgłaszasz, milion nadal w sejfach. Woo!

0: Fire, fire. Chodźcie do tego ognia, ogrzejcie się trochę, bo coś wisi w powietrzu, jakieś przeziębienie, które dopada coraz to kolejne osoby, przynajmniej u nas w otoczeniu. Coś jest.
1: Coś się dzieje. Oby to coś, co wisi na was, nie spadło. Przynajmniej nie przed weekendem, słuchajcie. Ale warto uważać, żeby nikt czasem nie pił z waszego kubeczka, na przykład w pracy.
0: To
1: są ważne rzeczy. Prawda, głos się trochę zmienia. Być może nawet brzmi lepiej. Może jest taki, wiesz, bardziej radiowy, więc czasem pomaga, ale nie, trzeba na siebie uważać.
0: Może to jest moment, żeby założyć aplikację randkową wreszcie, ale na pewno nie, żeby
1: nagrywać głosówki.
0: Wychodzić. Siądźcie sobie pod kocykiem, odpocznijcie wreszcie. Ja uwalniam swoją taką wewnętrzną babcię. My inner babcia teraz mówi do was. Siedź pod kocem, odpocznij, sen jest najważniejszy.
1: I kocyk musi być na kolankach, koniecznie.
0: Absolutnie.
2: RMF Max. Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Budujesz, modernizujesz? Zadbaj o sprawdzone rozwiązania na lata. Instal Grunt oferuje nowoczesne, biologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z kompleksową obsługą. Bezpłatnie przyjedziemy na wizję lokalną, przygotujemy indywidualną wycenę i wykonamy profesjonalny montaż. W naszej ofercie znajdziesz także wytrzymałe szamba betonowe. Nie czekaj, wybierz doświadczenie, jakość i fachowe doradztwo. Instal Grunt, twój partner od pierwszej wizyty aż po gotową instalację.
6: Co robisz w weekend?
7: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
6: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
7: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
6: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
7: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
6: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
8: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
19: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
20: Skoda.
21: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
22: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
21: Pewne zwycięstwo.
22: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
23: I po reklamie.
24: To jest
1: RMF Max.
16: Hity na maksa.
1: Oleśnica 96 FM.

0: Tobi Romeo, Fly High w RMF Max. Jesteśmy cały czas z wami w to piątkowe popołudnie i sprawdzamy, o czym jeszcze dzisiaj mieliśmy wam przypomnieć.
1: Halo, siemano. Ja bym chciał, żebyście mi jutro przypomnieli, żebym nie zapomniał pamiętać. Kurde, tylko... Co to ja miałem pamiętać, bo zapomniałem. Nie wiem. To żebyście mi tylko przypomnieli.
2: No, to przypominamy. Mam nadzieję, że pomogliśmy.

0: Karol G, tak gorąco, baby wow w RMF Max, chociaż piątek trochę straszy takim październikiem, w którym A zamieniasz na I.
1: To prawda.
0: Czekaj. Udało się, widzę. Okej, okay, no dobra.
1: Wiem, już rozumiem.
0: Też wolno dochodzące. W każdym razie dobre wiadomości są takie, że i w sobotę, i w niedzielę będzie trochę cieplej i trochę więcej słońca.
1: Prognoza pogody szczegółowa już za chwilę.
2: Reklama. Ekologiczne, ekonomiczne, nowoczesne i komfortowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej InstalGrunt. Zapraszamy po przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki na paliwo, również dla rolnictwa. I pomożemy z dotacją w programie Moja Woda. InstalGrunt to także bogaty wachlarz produktów instalacyjnych oraz usługi w tym zakresie. Oszczędzaj czas, pieniądze i wodę. InstalGrunt. Zapraszamy na www.instalgrunt.pl.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie!
8: Co robisz w weekend?
9: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
8: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
9: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
8: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
9: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
8: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
10: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
11: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
18: I po reklamie.
19: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
20: Hi, this is Britney Spears.
21: Hi, this is David Guetta.
22: RMF Max.
23: Oleśnica 96 FM.
0: Wieczorem na Dolnym Śląsku przybędzie chmur, a wiatr nadal może okresami powiać mocniej. Ciśnienie ma spadać, warunki biometeo pozostaną niestety niekorzystne. Po zachodzie słońca temperatura utrzyma się w okolicach 10 stopni, w nocy zrobi się nieco chłodniej, a miejscami możliwe będą również opady deszczu. Sobota zapowiada się pod znakiem dużego zachmurzenia, lokalnie także popada. Termometry pokażą od 14 do maksymalnie 16 stopni.

0: Jest dobra jazda, to Pitbull w RMF Max, tak piątkowo. Tymczasem, słuchajcie, znalazłam info o najciężej pracującym samochodzie w Polsce. Na trasie S19.
1: Dzień dobry.
0: Złapali dostawczaka, który był załadowany, uwaga, 650% ponad normę.
1: Pięknie, gratuluję, absolutnie.
0: 3000 mandatów.
1: To dużo. Dobrze, że nie widzieli Astruni mojego taty, jak jeździliśmy na dworze za dzieciaka. A tak poważnie, to kto w trasie, uważajcie na siebie, szerokiej drogi życzymy, posłuchajcie tymczasem Flesza i prognozy pogody w RMF Max już za chwilę.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: W najnowszej rozmowie bratnich dusz Natalia Kwiecińska i Godfrey Skilla.
4: A wolę takich rzeczy akurat na antenie nie ujawnię.
5: Bałam się mu trochę to potem powiedzieć, że pomyśli, że jestem jakaś psychiczna.
3: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o życiu, uczuciach i związkach. Bratnie dusze z Natalią Kwiecińską i Godfrey Skilla w sobotę po 10 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Panie Pascalu,
6: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: 0%.
1: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
0: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUVy.
1: A jazda próbna?
0: Na miejscu przetestujesz każdy model.
1: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie. Hity na maksa.
1: Oleśnica 96 FM.
8: Z wami niezmiennie od rana Gabriela Jeremenko. Zapraszam na Flash RMF Max o 17. Startujemy. Niewykorzystane pieniądze z unijnego programu pożyczkowego Safe na zbrojenia nie będą automatycznie kierowane na Ukrainę, zapewniła po rozmowach w Komisji Europejskiej wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Co jeszcze ustalono?
9: Komisja chce wzmocnić europejskie zdolności dronowe i antydronowe we współpracy z Ukrainą, ale nie będzie obowiązku kupowania sprzętu od ukraińskiego przemysłu. Polska mogłaby ubiegać się o część tej puli, jednak decyzję podejmie dopiero rząd. Pod koniec października będzie wiadomo, ile pieniędzy zostanie po rozliczeniu pierwszej rundy.
8: O tym informowała z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon. Jak skutecznie oszczędzać na swoją emeryturę? Okazuje się, że to wcale nie jest takie trudne. Każdy, kto ma umowę i nie ma znaczenia, czy to jest umowa o pracę, czy zlecenie, ważne, aby od tej umowy były odprowadzane składki emerytalne i rentowe, może przystąpić do pracowniczego planu kapitałowego, czyli PPK. A jak można dołączyć i ile oszczędzić? O tym już w naszym temacie dnia w poniedziałkowych fleszach RMF Max opowie Marta Dam-Świerkocka, członkini zarządu PFR, portal PPK.
1: To jest RMF Max.
8: W całej Polsce wzmożono kontrolę w szkołach po atakach, które miały miejsce w przeciągu kilku ostatnich dni. Chociaż w Wałbrzychu na szczęście nie odnotowano żadnych niepokojących incydentów, władze również starają się podnieść poziom bezpieczeństwa. Sami rodzice wczoraj już kontaktowali się z dyrektorami szkół i mówili o swoich obawach.
10: Dyrektorzy szkół, wychowawcy dostawali wczoraj screeny wiadomości z telefonów dzieci, co robią dzieci, w jaki sposób się ze sobą komunikują. To był również komunikat taki, że u nas rodzice są wyczuleni, szukają, co się dzieje, jak się dzieje i wiedzą, kogo o tym poinformować.
8: Mówiła Anna Elżbieciak-Stec, wiceprezydent miasta. Przypominamy, jutro w Strzegomiu i na terenie gminy Dobromierz pobiegnie 9. Arysta Półmaraton Strzegom. W związku z tym kierowcy muszą być przygotowani na utrudnienia. Szczegółową rozpiskę zmian w ruchu znajdziecie na stronie Strzegomia na Facebooku. I jeszcze jedna informacja dotycząca imprez biegowych. 7 listopada półmaraton odbędzie się w Świdnicy. Chętni mogą się jeszcze zgłaszać do organizowania stref kibica. Najlepsi mogą dostać nagrody pieniężne. Do tej pory kibice nie narzekali na brak kreatywności.
11: Mogę za przykład podać jeden punkt, który był. Łóżko było wystawione, na którym jeden kolega spał, a trzech próbował go obudzić, żeby zobaczył wyścig, tak? Także no, pomysły są nieskończone.

0: mówił Mateusz Jadach z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Świdnicy. W październiku Biblioteka w Oleśnicy będzie organizować wydarzenia związane z kulturą Korei Południowej. 16 zaplanowano imprezę o tej tematyce z okazji Nocy Bibliotek. Skąd taki pomysł?
1: Noc koreańska, ponieważ kultura azjatycka cieszy się w ostatnich latach bardzo dużą popularnością i chcemy właśnie iść z tym trendem, poszerzać swoje horyzonty, ale horyzonty również na mieszkańców Oleśnicy.
0: Tłumaczyła Joanna Reut-Łuczkowska.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Na Dolnym Śląsku wieczór przyniesie więcej chmur, a temperatura powinna oscylować w okolicach 10 stopni. Wiatr wciąż może być silniejszy, ciśnienie ma się obniżać, a biometr pozostanie niekorzystny. W nocy gdzieniegdzie temperatura spadnie poniżej 10, niewykluczone są też opady. Jutro w sobotę niebo nad regionem będzie w większości zasnute chmurami. W niektórych miejscach może popadać, a temperatura maksymalna wyniesie od 14 do 16 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: I już po 17:00, to brzmi naprawdę coraz lepiej w RMF Max, wciąż kanał nadawczy Siwek i Borycka, cześć!
4: Siemano, zagłębiamy się coraz mocniej w weekend i jest coraz piękniej, bądźcie z nami.

0: Jeden z tych numerów, które podbijają nam temperaturę odczuwalną, nawet kiedy ta na termometrze już niepokojąco nisko. Shakira i Zoo, za nami w RMF Max.
1: W tym takim Zoo temacie to jeszcze sobie zostaniemy. Pewnie kojarzycie te memy, jak bociany odlatywały z Polski na zimę.
0: Było,
1: że to mięczaki, że
0: no,
1: nie mają psychy.
0: Że wróble by nam tego nie zrobiły.
1: Dokładnie. No i są ptaki, słuchajcie, które przylatują w ogóle do Polski na zimę. To
0: o,
1: na
0: proszę,
1: przykład jemiołuszka, jer i czeczotka.
0: Witajcie.
1: Dzień dobry,
0: super,
1: tak jest.
0: Tak.
1: Śnieguła, myszoł włochaty.
0: Miło was widzieć wszystkich, tak, super.
1: Oczywiście, aha, już można te ptaszki wypatrywać. Zostają z nami też gile.
0: Gile na jesień, no tak. Gile w ogóle jesienią mają chyba okres godowy.

oczywiście piąteczek!

0: Eli Oaks kręci swoją energię jak zawsze, a ja wam mówię, raz, dwa, trzy... Fiskus patrzy!
1: Ajaj.
0: No, no właśnie, znalazłem takiego newsa nowego, pomyślałem, że warto, żebyście wiedzieli, że podobno Fiskus planuje sprawdzać, czy służbowe auta są używane zgodnie z ewidencją przez, uwaga, kamery monitoringu przy drogach.
1: Oj, to trzeba się naprawdę mieć na baczności, ale tak. To wiecie, to my tak tylko mówimy, tak. Bo przecież to już nikogo z nas nie dotyczy,
0: absolutnie,
1: prawda?
0: Was nie, czemu akurat miałyby jakieś być problemy z ewidencją? Nie, u was nie.
1: Nie.

0: Rezalia w RMF Max. Wasze piątkowe głosówki dzisiaj też śmigają po antenie w kanale nadawczym, ale są jeszcze ważne rzeczy, o których mieliśmy przypomnieć, żeby na coś się przydać.
1: Żebym znowu nie zapomniał odebrać córki z przedszkola.
2: Będziemy udawali, że nie słyszeliśmy tego słowa znowu.
0: Aha.
3: Jest nowość RMF Max.
2: Kochani, w przeciwieństwie do nieodebranych z przedszkola dzieci, ten numer to jest nowość w RMF Max.
0: Wasted.
2: To Nearly Major League DJs.

0: Another Talk to You w RMF Max. Dobry vibe na piątek i my ten vibe chcemy wam podtrzymać. Robimy plany na weekend od razu. Redyk w Szczawnicy, jakby co się dzieje.
1: Tak, ten Redyk to nie jest żaden pan, który przyjdzie smutny do ludzi w Szczawnicy. Nie, nie, nie. To jest takie piękne wydarzenie. Piękna tradycja. Owce i pasterze ze swoimi stadami schodzą z gór i idą przez miasto, przez okolice. Pięknie to wygląda, pięknie to brzmi. Dużo beczenia, dużo dzwonków. Jest
0: to
1: wspaniale.
0: Nawet na Instagramie, słuchajcie, nasze feedy już zostały opanowane przez Redyk. Myślę, że warto byłoby zobaczyć na żywo, więc kto na południu Polski, no to warto zajrzeć.
1: A jaka pogoda na Redyk, to sprawdzamy za moment w prognozie.
2: Reklama.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Media Expert, taniej masz!
13: I po reklamie.

Na Dolnym Śląsku wieczór przyniesie więcej chmur, a temperatura powinna oscylować w okolicach 10 stopni. Wiatr wciąż może być silniejszy, ciśnienie ma się obniżać, a biometr pozostanie niekorzystny. W nocy gdzieniegdzie temperatura spadnie poniżej 10, niewykluczone są też opady. Jutro w sobotę niebo nad regionem będzie w większości zasnute chmurami. W niektórych miejscach może popadać, a temperatura maksymalna wyniesie od 14 do 16 stopni.

0: kocham ten moment, kiedy ludzie kończą w piątek robotę, bo jeszcze o 17.59 potrafią myśleć, o nie, jeszcze to muszę zrobić, jeszcze to, a potem o 18.01, dwie minuty później, to już jest tak, o matko, nic nie muszę robić.
1: Już jest piątek.
0: Tak,
1: to już jest to. I my też kończymy. Zaczyna. My też kończymy kanał nadawczy, Siwek i Borycka, wracamy do was w poniedziałek, ale zostawiamy was w bardzo imprezowym nastroju, za chwilę tutaj Graba.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tato, co znaczy negocjować?
5: Szukać porozumienia.
4: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
6: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
9: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
8: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
9: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
8: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
9: A jazda próbna?
8: Na miejscu przetestujesz każdy model.
9: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
10: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
5: Pora na flash RMF Max przy mikrofonie Gabriela Jeremenko. Jestem i zapraszam po dawkę informacji. Znamy wyniki tegorocznego wałbrzyskiego budżetu obywatelskiego. To była rekordowa edycja. Oddano ponad 8200 głosów. Zwycięskie projekty będą realizowane w przyszłym roku. Jednym z nich jest doświetlenie przejść dla pieszych na Podzamczu.
6: Docelowo chcemy doświetlić całą ścieżkę pieszo-biegowo-rowerową z ulicami wylotowymi z osiedla. Palisadowa, Blankowa, Hetmańska, Forteczna, Poselska. Myślę, że ja wszystkie wymieniłem.
5: Mówił autor projektu Konrad Pełczyński. Poza tym w ramach budżetu obywatelskiego realizowane będą remonty ulic. Dybwa, Piotra Bardowskiego, części ulicy Wieniawskiego z budową nowych miejsc parkingowych, a do schroniska dla zwierząt trafi samochód elektryczny.
4: Słuchacie RMF Max.
5: W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co w regionie, a teraz remonty dróg w Świdnicy. Już ruszyły prace na ulicy Małej. Poprawi się jezdnia i chodniki, dwa przejścia dla pieszych zostaną doświetlone. Minus jest taki, że na czas remontu nie działają tam miejsca parkingowe. 19 października wystartują też prace na spacerowej. Skazani pomogą w sytuacjach kryzysowych. Dzierżoniów podpisał umowę z aresztem śledczym. Osadzeni pomogą przy usuwaniu skutków powodzi, podtopień i innych nagłych zdarzeń pogodowych oraz kryzysów. Co ważne, nowe ustalenia pozwalają na szybkie uruchomienie pomocy. Formalności zostały mocno ograniczone. Wstępne decyzje mogą być wydawane telefonicznie, a później potwierdzane na piśmie. Zostajemy w Dzierżoniowie. Miasto apeluje, nie dokarmiaj gołębi. Jak informują władze, regularne dokarmianie ptaków prowadzi do zanieczyszczenia elewacji chodników, placów i przystanków, zwiększa koszty sprzątania oraz remontów. Ponadto przetworzona żywność, pieczywo czy słone przekąski nie są odpowiednie dla gołębi, a dodatkowo resztki jedzenia przyciągają gryzonie. Czy w Sycowie powstanie farma fotowoltaiczna? Taki wniosek rozpatrują władze, ale w tej sprawie głos mogą również zabrać mieszkańcy. Do 3 listopada macie czas, żeby zgłosić swoje uwagi dotyczące tego projektu. Cała dokumentacja jest dostępna w Urzędzie Miasta i Gminy Syców oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Na koniec coś dla miłośników literatury. Marek Krajewski, autor Drogi Krwi, powraca z drugim tomem serii opowieści związanych z Wałbrzychem. Najnowsza powieść, Złodziej Trupów, przeniesie czytelników do Wałbrzycha z 1927 roku, gdzie młody psychiatra Herbert Anwald bada tajemniczą zarazę i staje się detektywem w sprawie nietypowego zlecenia. 15 października o 17 zaplanowano przedpremierowe spotkanie z pisarzem.
7: Mamy nadzieję, że znów wypełnimy wspólnie filię biblioteczną na Podzamczu. Pan Marek sam jest fascynującą osobą, z dużym doświadczeniem życiowym, a w rozmowie z osobą, którą zna prywatnie, jaką jest pani wicedyrektor Arleta Wojciechowska, to będzie rozmowa, która będzie, myślę, nie tylko na poziomie opowieści o Wałbrzychu, ale też taka prawdziwie przyjacielska rozmowa, której my będziemy mogli się wsłuchać.
5: Mówiła Kamila Świerczyńska, koordynator obchodów 600-lecia Wałbrzycha.
8: A skąd to tak ciągnie?
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Wieczór w naszym województwie ma być pod chmurami z temperaturą w okolicach 10. W nocy miejscami taka wartość się utrzyma, a gdzieniegdzie może się zrobić trochę chłodniej. Synoptycy zapowiadają też, że możliwe są opady. Ale na pewno chcecie wiedzieć, co czeka nas w weekend. Sobota ma być z pełnym zachmurzeniem i przelotnym deszczem. Na termometrach niestety również bez szaleństw, w najcieplejszym momencie dnia od 14 do 16 stopni. W niedzielę z powrotem ma pojawić się trochę słońca.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
10: No w końcu doczekaliśmy się. Piątkowy wieczór. Przemek Grybowski, witajcie po 18. To jest nasz czas. Fajnie, że jesteście. Od 20.

Syna z Kalifornii, Katy Perry w RMF Max, a ja na starcie piątkowego wieczoru chciałbym ogłosić nowy plan, nowy program, program CPD. Nie, drodzy kierowcy, nie jest to nowy program na tańsze paliwo, to po prostu skrót od ciuchy po domu. Skoro już jesień, liście spadają, no to w weekend, wiadomo, wchodzimy w swoje papucie i co tam zarzucacie, ciuchy po domu, na pełnym luzie słuchamy dobrej muzy, możecie się pochwalić tymi strojami po domu. Nasza nowość na ten weekend w ciuchach po domu, Sexy Magic, wykonawcy to Kariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again.

0: Take It Slow, Robin Schulz na starcie weekendu w RMF Max. Jeszcze raz wracam do programu CPD, czyli ciuchy po domu, skoro to jesień i weekend. Dziękuję, ale zdjęć w kalesonach sprzed roku, to proszę mi już nie wysyłać, naprawdę, bo mi oczy wypali. A skoro to weekend, no to za chwilę we weekend, zanim wszyscy wskoczymy w te ciuchy po domu. Czeka Save Your Tears, wróci też Armin van Buuren.
1: Reklama. Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
4: masz! Cześć Tomek, masz chwilę? Skoczymy na kawę.
5: Przepraszam cię, ale muszę lecieć rozliczyć faktury.
4: Tomek, mało masz obowiązków we własnej firmie.
5: Aha, ostatnio biuro nawaliło i drogo mnie to kosztowało.
4: Sprawdź biuro rachunkowe Bilans Romaniuk. To prawdziwi fachowcy oferują kompleksową obsługę już od jednoosobowej działalności. Zakładanie spółek, księgowość, kadry, płace, podatki. Również online, bez wchodzenia do KSeF.
5: Biuro rachunkowe Bilans Romaniuk z Oleśnicy?
4: Tak, sprawdź na bilans-romaniuk.pl.
6: Przygotuj się na wszystkich świętych niskim kosztem. Seminex zaprasza po chryzantemy, stroiki, znicze i wkłady. Największy wybór, niskie ceny. Seminex, Dobroszyce, Wrocławska 1A i Zawonia, Trzebnicka 16.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
11: I po reklamie.

ale to pięknie leci, od razu słychać, że mamy piąteczek. Armin van Buuren i jego Everlasting na starcie weekendu z RMF Max. Teraz nowość od Roxy Węgiel na jesień. Roxy śpiewa, że jesień trwa bez końca. No trwa, korzystajmy z roków tej jesieni. Wiadomo, dynie, zupki dyniowe, herbatki dyniowe. Niedługo Halloween, później 1 listopada, a po drodze jeszcze zmiana czasu, ale to jeszcze nie w ten weekend. A Roxy już teraz.

0: Wróci na jedynkę listy Hopin, to się okaże po 20. Marlon Hofstadt i jego I Like. Teraz pytanie, czy słyszeliście o El Niño? To zmiany cyrkulacji prądów i w ogóle powietrza znad Atlantyku i to właśnie przez El Niño u nas w Polsce możemy się spodziewać, potwierdzono także nieco cieplejszej niż zazwyczaj jesieni, w szczególności w listopadzie i w grudniu. No mrozu i śniegu to za szybko nie będzie, ale jednak w końcu przyjdzie, spoko, spoko. A co przyjdzie w najbliższy weekend, to w pogodzie na jutro sprawdzimy to za chwilę. Max.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie zakupy zrobi cała rodzina? Market budowlany Pszczółka to raj dla majsterkowiczów i profesjonalistów. Ogromny wybór, świetne ceny i fachowe doradztwo. W markecie budowlanym Pszczółka znajdziesz wszystko, co potrzebne do domu i ogrodu. Od narzędzi i materiałów budowlanych po meble ogrodowe, grille i dekoracje. Zapraszamy do Moszyc koło Twardogóry lub w Oleśnicy przy ulicy Wrocławskiej. A, i śledź nasze promocje na Facebooku. Market budowlany Pszczółka. Buduj i urządzaj z uśmiechem.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.
12: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
13: I po reklamie.

0: Oleśnica 96 FM.
1: Wieczór w naszym województwie ma być pod chmurami z temperaturą w okolicach 10. W nocy miejscami taka wartość się utrzyma, a gdzieniegdzie może się zrobić trochę chłodniej. Synoptycy zapowiadają też, że możliwe są opady. Ale na pewno chcecie wiedzieć, co czeka nas w weekend. Sobota ma być z pełnym zachmurzeniem i przelotnym deszczem. Na termometrach niestety również bez szaleństw, w najcieplejszym momencie dnia od 14 do 16 stopni. W niedzielę z powrotem ma pojawić się trochę słońca.

0: Myślę, że spotkają się jeszcze raz kiedyś Eminem i Rihanna w RMF Max. Już za godzinę nowe piątkowe wydanie listy Hot Bands. Będzie sporo nowości, wróci do Frequencies. Będzie premierowo w tym tygodniu Sam Felt, DJ Eben. Jeszcze można głosować rmfmax.pl. Za chwilę wracam z dobrym bitem na piąteczek. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto być.
1: Witajcie w piątkowy wieczór. Powiem wam, że w regionie naprawdę dużo się dzieje, a propozycje są tak różnorodne, że każdy znajdzie coś dla siebie. W RMF Max Oleśnica sprawdzam, gdzie warto się wybrać i co ciekawego na was czeka. Sopran z tej strony, a przed nami 10. odsłona jednego z najbardziej znanych i lubianych sportowych wydarzeń dla rodziny w Oleśnicy. W niedzielę park nad Stawami zamienia się w centrum pasji do biegania, rywalizacji, ale też doskonałej zabawy. Organizatorzy zapowiadają biegi zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Tych ostatnich czeka dystans do 10 km. Nie zabraknie również atrakcji dla fanów Nordic Walking. Tutaj do pokonania będzie trasa o długości 6 km. Nowością będą starty rodzinnych duetów. Do tego Gosir w Twardogórze kończy sezon piłkarski, ale robi to w swoim stylu, na sportowej z energią. Już w niedzielę o 12 na boisku Orlik przy Sportowej 1 odbędzie się ostatni turniej w ramach programu Aktywny Orlik. A jeśli planujecie coś zupełnie innego niż sportowe zmagania, to Cherry Club we Wrocławiu zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Tulum Vibes. Już w sobotę lokal zamienia się w klub pełen ciepłych barw, pulsującej muzyki i niezwykłego klimatu rodem z meksykańskiego Tulum. Za konsoletą Matthew Clark, Mike Sokal oraz Urho.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 168,99. Allegro Days do 18 października.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro, kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. Mamy dla Was najważniejsze newsy. Gabriela Jeremenko. Jestem i zapraszam na Flash. Policjanci w powiecie wałbrzyskim ruszają z kontrolami. Do poniedziałku potrwa akcja Alkohol i narkotyki. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców. Przypomnijmy, za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających grozi wysoka grzywna, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, kara więzienia do lat 3, a w niektórych przypadkach także konfiskata pojazdu. I jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców. Tunel na dolnośląskim odcinku drogi ekspresowej S3 pozostanie zamknięty co najmniej do poniedziałku, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Powodem są prace naprawcze po pożarze ciężarówki, do którego doszło w tunelu kilka dni temu.
1: Mowa o odcinku drogi ekspresowej z Bolkowa do Kamiennej Góry. Służby intensywnie pracują nad odbudową systemów bezpieczeństwa. Największym wyzwaniem pozostaje naprawa instalacji przeciwpożarowej, w tym wymiana części światłowodów. Podczas pożaru automatyka tunelu zadziałała prawidłowo, przekonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Szlabany uniemożliwiły wjazd kolejnym samochodom. Wentylacja skutecznie odprowadziła dym, a kierowcy bezpiecznie opuścili tunel. Był to pierwszy tego typu incydent od otwarcia obiektu 2 lata temu.
0: A informację zebrał nasz reporter Bartek Paulus.
2: To jest RMF Max.
0: Ponad milion gotowych papierosów i ponad 16,5 tony tytoniu o wartości około 18 milionów złotych zabezpieczyli policjanci. Na Dolnym Śląsku zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów. Zatrzymano w tej sprawie 9 mężczyzn, 3 Polaków i 6 obywateli Paragwaju. Zatrzymanie usłyszeli zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 8 lat więzienia. Na razie wszyscy trafili do aresztu na 3 miesiące. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w regionie, a teraz Świdnica. Do 23 października można zgłaszać grupy, które 7 listopada w czasie półmaratonu w Świdnicy przygotują specjalne strefy kibica. Organizatorzy takich miejsc wezmą udział w konkursie.
3: Musi się zebrać minimum 5 osób, musi być pełnoletni opiekun takiej grupy. Konkurs ten będzie prowadzony osobno dla stref kibica, które znajdują się na terenie miasta Świdnicy, osobno na terenie gminy Świdnica i w obu tych kategoriach przewidzieliśmy nagrody pieniężne. Dla pierwszego miejsca 1500 zł, dla drugiego miejsca 1000 i dla trzeciego 500 zł. O wynikach tego konkursu decydują zawodnicy, którzy biorą udział w tym biegu, jak również powołana do tego komisja oceniająca.
0: Zapowiadała Magdalena Dzwonkowska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego. Do 16 listopada takie strefy kibica mogą zgłaszać szkoły. Na koniec Flesza zabieramy Was w podróż na wschód, aż do Korei Południowej. Przed nami Koreańska Noc Bibliotek w Oleśnicy.
4: Będą prelekcje o podróży do Azji, o koreańskich K-dramach czy literaturze, warsztaty m.in. z języka koreańskiego oraz kreatywne, quizy, a także stoiska z gadżetami.
0: Opowiadała Joanna Reut-Łuczkowska z Biblioteki imienia Mikołaja Reja. Imprezę zaplanowano 16 października.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
0: W nocy na Dolnym Śląsku temperatura miejscami utrzyma się na poziomie 10, a gdzieniegdzie spadnie lekko poniżej. Synoptycy nie wykluczają też opadów deszczu. A co czeka nas w weekend? Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i przelotnych opadów. Na większe ocieplenie nie ma co liczyć. W najcieplejszym momencie dnia w Wałbrzychu, Kłodzku i Oleśnicy termometry pokażą od 14 do 16 stopni. Jest jednak lepsza wiadomość, w niedzielę powinno pojawić się więcej słońca.
5: Piątek jest nasz! Przemek Grabowski, witam Was po 19 w RMF Max. Na koniec tygodnia David Guetta, który miał bardzo udany tydzień, no bo ponownie pojawił się na szczycie najpopularniejszych, najbardziej lubianych DJ-ów świata. David Guetta, One Republic za chwilę. Teraz ekipa Tempe City. RMF Max! A ten numer Davida Guetty, który zagram Wam za chwilę, to słynne Numa Numa Jej, ale w remiksie, czyli I Don't Wanna Wait. Tak zaczyna się nasz piątkowy wieczór.

O, za Tobołnicy, tak czaruje i też otwiera z nami weekend w RMF Max, to Liwka. Teraz trochę statystyki z kalendarza. Słuchajcie, słońce zachodziło dzisiaj o 17.55, a następnym razem tak, no niby późno, to pożegnamy dzień dopiero 23 marca 2027. Damy radę, wytrzymamy, przejdziemy to wspólnie. Muzyka na pewno będzie nam pomagać, w szczególności taka nuta jak teraz. Nowość w RMF Max od chłopaków z ekipy Two Colors, ich Prima Donna.

0: Kakarusza i od razu człowiek czuje się lepiej, prawda? To Magnetic od projektu Bauza. A może to dlatego, że piątek sprawdzono, potwierdzono, piątek naprawdę poprawia humor. No jeżeli ktoś się jeszcze nie przekonał, niech zrobi głośniej, bo za chwilę w głośniku Ed Sheeran, ale wróci też bardzo imprezowy Flowrida. Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Mamo, ten bohater jest dziwny.
6: Nie lubisz go?
5: Lubię i to jest najdziwniejsze.
7: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: I po reklamie.

Bardzo imprezowy Flowrida i Kesha Right Round. Kto z was wybiera się jeszcze dzisiaj wieczorem na zakupy albo weekendowo, no to proszę nie na głodnego, bo zakupy z pustym żołądkiem to może być ryzykowny pomysł. Dlaczego? Bo głód może zwiększać ochotę na kupowanie i to nie tylko jedzenia. Wniosek? Najpierw obiad, może kolacja, albo przynajmniej śniadanie, a dopiero później galeria handlowa w piątek albo przy sobocie. A dla tych, co w kuchni z nami o tej porze piątkowo w RMF Max, Oscar Sims.

0: Fate od Alana Walkera. Czy wróci na jedynkę listy Hot Bands? Odliczamy od godziny 20. Za chwilę wróci u nas Ariana Grande, która zapowiedziała fanom, że musi odsapnąć. Robi sobie dłuższą przerwę w ogóle od publicznego życia i od muzyki też, ale dobrze, że zostały wspomnienia. Za chwilę Ariana Grande, One Last Time. Sprawdzimy też, co w pogodzie na weekend.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Dużo dobrego.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
8: Za mniej.
10: I po reklamie.

0: Oleśnica 96 FM.
1: W nocy na Dolnym Śląsku temperatura miejscami utrzyma się na poziomie dziesiątki, a gdzieniegdzie spadnie lekko poniżej. Synoptycy nie wykluczają też opadów deszczu. A co czeka nas w weekend? Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i przelotnych opadów. Na większe ocieplenie nie ma co liczyć. W najcieplejszym momencie dnia w Wałbrzychu, Kłodzku i Oleśnicy termometry pokażą od 14 do 16 stopni. Jest jednak lepsza wiadomość, w niedzielę powinno pojawić się więcej słońca.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ten kawałek.
1: No ale tutaj taki przypadek wypadnie akurat z zestawienia na jeden dzień. Projekt Neptunika w numerze What If, takiej dobrej tanecznej nuty nie zabraknie. Za chwilę nowe wydanie na starcie weekendu. Dziesiątka najważniejszych hitów na piątek i fajne nowości, na przykład Samfeld już za kilka minut. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
2: Hej, witajcie, Sopran z tej strony, to nadal RMF Max Oleśnica, a w piątkowy wieczór już można zacząć planować sobie weekend. Posłuchajcie moich propozycji, które dla Was przygotowałem. Najpierw coś dla sportowych dusz, bo przed nami 10. jubileuszowy festiwal biegów rodzinnych Cała Oleśnica Biega. I w niedzielę park nad Stawami zmieni się w arenę sportowych emocji, rodzinnych pojedynków i wyścigów, na poważnie i na wesoło. Będą biegi dla dzieci, będą biegi dla dorosłych i rodzinne duety. Dorośli mają do pokonania 10 km, fani Nordic Walking mogą pomachać kijkami na 6-kilometrowej trasie, a w planach na niedzielę są także pakiety startowe, nagrody, medale, no i gwarancja pogody ducha. A jeśli ktoś nie lubi biegać, zawsze może kibicować i podziwiać rodzinne wyczyny. A jeśli ktoś ma ochotę się pośmiać, to powinien w niedzielę wpaść do sali widowiskowej Mokis, bo o godzinie 19 startuje tam stand-up Mama na obrotach i do obejrzenia będzie nowy program pod tytułem Niezły Bajzer. A jeśli macie ochotę na dobre party, to przez cały weekend w Oleśnickiej Masce rządzić będzie klimat Oktoberfest. Macie do dyspozycji rozgrzany parkiet i najlepszych rezydentów. W piątek i w sobotę grają Jaco i David.
3: Reklama.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
19: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
18: Z PSB zawsze się da.
20: I po reklamie.

Nowości w RMF Max, na weekend Sam Felt i jego Need That Love. Ten DJ uwielbia wracać do Polski, no i wraca nam do poczekalni listy Hot Bands. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz Margaret, która nie wiem czy wiecie, ale kiedyś zaczynała od muzyki jazzowej, bo zanim została gwiazdą, uczyła się śpiewu jazzowego właśnie. Dopiero później postawiła na zupełnie inne brzmienia, a w swojej karierze eksperymentowała. Przecież także z hip-hopem trochę. Tutaj, no raczej nie hip-hopowo, ale bardzo przebojowo. Margaret, prima ballerina, to miejsce dziewiąte.

My body isn't ready. Liryczny mistrz Sommer. Piątek zamyka na miejscu 8 w zestawieniu listy Hot Bands. Zróbcie głośniej, bo teraz poczujemy, że mamy weekend, bo jest nowość od DJ-a Tiesto. Wujek wrócił. No oczywiście, że wujek, jeszcze nie dziadek, nie, jeszcze ma trochę do tego dziadka. Będzie w Polsce w przyszłym roku i to na stadionie. Polska impreza Tiesto in Concert. Coraz częściej Tiesto wraca do trensów. Zresztą tutaj też jest tak lekko trensowo. Na pewno jest bardzo energetycznie. Polecam wam ten beat w RMF Max. Tiesto w numerze Hard to be Around.

romantycznie, ale też tanecznie wrócił do zestawienia listy Benz Iben i jego All of My Love. Taki romantyk DJ, producent z tego gościa. Za chwilę też mega romantyczna, mega zdolna, mega urocza Zalia, która w tym tygodniu sięgnęła po szczyt. Jest jeszcze z nami. Może nie na pierwszym, jest na szóstym. Zaśpiewa Tylko Kochaj Mnie. Wrócimy także do kolejnych tanecznych nowości na weekend. RMS Max.

0: zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, Tomek, masz chwilę? Skoczymy na kawę.
7: Przepraszam cię, ale muszę lecieć, rozliczyć faktury.
6: Tomek, mało masz obowiązków we własnej firmie.
7: Aha, ostatnio biuro nawaliło i drogo mnie to kosztowało.
6: Sprawdź biuro rachunkowe Bilans Romaniuk. To prawdziwi fachowcy oferują kompleksową obsługę już od jednoosobowej działalności. Zakładanie spółek, księgowość, kadry, płace, podatki. Również online, bez wchodzenia do KSeF.
7: Biuro rachunkowe Bilans Romaniuk z Oleśnicy?
6: Tak, sprawdź na bilans-romaniuk.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
13: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
14: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
13: Z PSB zawsze się da.
15: W browarni Litra z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
18: I po reklamie.

0: Kto się wkręcił, kto pytał, co to za numer, bo to naprawdę świeżynka w RMF Max. Nowy wykonawca, nowy hicior na horyzoncie. Nazywa się Alone. W singlu Back to Yours stara się o szybki debiut w zestawieniu i chyba dobrze mu pójdzie i wejdzie szybko. Skoro dzisiaj go tam nie ma, no to może już w poniedziałek, tak akurat po weekendzie. RMFmax.pl. Za to na miejscu piątym jest nasz rekordzista i numer, który pamięta jeszcze wakacje, słuchajcie. Czas, kiedy o tej porze było jasno, tak. Był taki czas. Kygo otwiera pierwszą piątkę, Take Me Back.
1: RMF Max, RMF Max, numer 5.

Oczywiście, że dzisiaj wieczorem nie zabraknie hitów, które nie dają zasnąć i to był jeden z nich, Warriner w numerze Let Me Forget. Czeka na wasze weekendowe głosy na rmfmax.pl, takiego słonecznego piano house'u. Będzie jeszcze trochę dzisiaj wieczorem, jesteśmy coraz bliżej nowej jedynki na starcie weekendu, a pierwszą trójkę otwiera Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

0: DJ Trąbka robi hałas, robi imprezę i czeka na wasze głosy na liście Hobbency. To Timmy Trumpet, gościnnie Ale Farben w numerze Chase the Feeling. Polecam w tym tygodniu w RMF Max. No i czekam na wasze głosy, może w poniedziałek będą już w zestawieniu rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w piątek mają swoje miejsce Mrozu i Kasperczyk, Wszystko czego chciałem. Na drugim ekipa Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is so sad. Piękny kawałek, ale jest ktoś najlepszy. W tym numerze akurat po raz pierwszy na samym szczycie. To Toby Romeo, taneczny mistrz, słychać piątek na jedynce. Tutaj wlatuje jego Fly High.
1: One. Numer jeden.

0: leciał wysoko na miejsce pierwsze, najwyżej na liście Hot Bands, Toby Romeo. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Hej, z tej strony Sopran. Powiem wam, że nie ma co siedzieć w domu. Ja w RMF Max Oleśnica podrzucę wam kilka ciekawych opcji i usłyszycie, gdzie iść i co robić i jak można aktywnie spędzić czas w najbliższych dniach. Na początek zaproszenie do Osycowa, bo tam jutro na spotkanie zaprasza dziennikarz, prezenter i komentator sportowy Michał Krościół. Wydarzenie to będzie niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulisy pracy przy transmisjach sportowych oraz wysłuchać historii, które zazwyczaj nie pojawiają się na antenie. Dodatkową atrakcją będzie profesjonalny motocykl żużlowy, a uczestnicy wydarzenia będą mogli zobaczyć tę maszynę z bliska. A miłośnicy dobrego humoru nie mogą przegapić występu stand-upowego. Mama na obrotach w niedzielę o godzinie 19 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy. Publiczność będzie mogła rozsiąść się wygodnie i wysłuchać nowego programu. A jeśli szukacie klimatycznego grania na pograniczu rapu, alternatywy, indie popu, to w sobotę wieczorem warto odwiedzić Momenty we Wrocławiu, gdzie na scenie pojawi się wrocławska Ełka oraz Fuga z poznańskich Jeżyc. I to opcja dla tych, którzy chcą posłuchać świeżych brzmień i muzyki na żywo. Koncert, na którym warto się pojawić. Polecam!
2: Reklama. Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
3: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź Flash Sportowy w RMF Max.
7: Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.

0: Asia,
1: Martyna,
2: Lady Gaga.
0: Z tej strony modelki
3: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

0: La la la, melodia ta, Doda
1: otwiera nasz wieczór. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Najlepsze melodie, jakby to zaśpiewała Doda. Melodie na maksa w piątkowy wieczór mam tutaj dla was. Za chwilę Felix i Aniego Hot to Touch, ale teraz numer Melodia, no tak się umówmy, która od razu przypomina ostatnie wakacje, prawda? Jason Derulo i ekipa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Holidays. Dla tych, co marzą o wakacjach, no witajcie w klubie. Remedy i Manuel. Wiecie co? Podobno samo marzenie, rozmyślanie albo planowanie nawet palcem po mapie przyszłych podróży może nam poprawić humor. No przecież to jest za darmo. Można sobie poplanować niczego nie bukując. Proszę bardzo, już macie pomysł na weekend i szukając swoich destynacji, celów następnych podróży, posłuchamy Gromiego, który będzie nam towarzyszył w trakcie tych wycieczek. Gromi, nasza nowość w RMF Max. What? Poczekajcie, bo bym się pomylił. Trudny tytuł w gruncie rzeczy. Nie what, tylko want what you want. No już więcej nie mógł tego zagmatwać. Lecimy.

0: No to ty, Oskar Tyms, przy jego hitach też można sobie trochę potańczyć, a nawet warto, bo wiecie co, taniec to nie tylko zabawa, ale też trening dla mózgu. Naprawdę, really. Zapamiętywanie kroków, utrzymywanie rytmu i koordynacja ruchów angażują wiele procesów, także piątkowa impreza może mieć swoje dodatkowe zalety. Bity dobre dla mózgów. RMF Max, za chwilę Axwell Ingrosso, More Than You Know.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
9: Dużo dobrego w Netto, dużo dobrego, dużo dobrego za mnie.
10: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto, dużo dobrego
9: za mnie.
0: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
12: Oleśnica 96 FM.

0: Ty masz gips, kukon i Jonathan w piątkowy wieczór w RMF Max. A jaki masz plan na weekend? No to graba, poleca, zachęca do spacerów, bo spacer może pobudzać kreatywność. Badania wykazały, że chodzenie sprzyja wymyślaniu nowych pomysłów. Dlatego kiedy nie możecie czegoś wymyślić, czasem lepiej wyjść sobie na 15 minut, niż kolejną godzinę patrzeć w ekran. A teraz numer, który polecam też na jeszcze jesienne spacery i na piątkowe imprezy. Obowiązkowo, nasza nowość, wraca Karol G z Przyjaciółmi w numerze Baby Wow.
1: To jest nowość RMF Max.

No i która wersja lepsza? Ta od Tempe City, czy jednak od Lumixa? Self Aware, z pozdrowieniem dla wszystkich przyszłych milionerów. Pamiętajcie, jestem waszym kolegą. Tak, wystartowała nasza nowa jesienna zabawa. RMF Max rozdaje kasę i można sobie wygrać milion. Szczegóły na rmfmax.pl. Teraz kolejny beat, przy którym poczujemy piątek. Silva Pumpa i jego wersja On Tonight.

0: To dał radę w tym remiksie do DJ-a Aicha, Ring My Bell. Takiej dobrej nuty w piątkowy wieczór nie zabraknie również po 22. Ja zapraszam Was na imprezę także jutro, sobota. Zaproście wszystkich przyjaciół na domówkę z RMF Max. Będzie dużo dobrego imprezowego bitu. Słyszymy się w Max Party jutro w sobotę od 20. Szybko zleci. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz.
7: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
13: I po reklamie.

0: słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: I po reklamie.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowa